0: jestem ja.
1: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
0: A matuju. I ten prysznek, co śmierdział na pomadku na tydny, a nocy.
1: A słowa, które

0: Wstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić w Rock Radio po Wstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Mundial trwa w najlepsze i podobno, nie wiem czy to już klepnięte do końca, ale finał Mistrzostw Świata będzie, proszę Państwa, miał 30-minutowe show w przerwie meczu w stylu Super Bowl.
2: O proszę.
1: No, jeśli w przerwie wystąpi z Colim, to czemu nie?
0: Powstanie Rock Radia.
2: Ale to byłoby dobre.
1: Mam nadzieję, że ktoś na to wpadnie. No, jeżeli jakikolwiek polski radny jest na mundialu, to mam nadzieję, że szepnie słówko łysemu.
2: No słuchaj, no chyba, że mają kasę i może udałoby się pana Zenona zaprosić.
1: Kasę to na pewno mają.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam!

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Rzadko kiedy wracamy do pewnych spraw, ale tutaj jest historia, którą poruszaliśmy w powstaniu Rock Radia. Mianowicie opowiadaliśmy o księdzu, który w Wielki Piątek został, proszę państwa, zatrzymany pod wpływem.
2: A było tak.
1: W drodze do McDonald's.
2: A było tak.
1: No i proszę ciebie, wczoraj księdza skazano.
2: O, no.
1: I będzie musiał zapłacić grzywnę za jazdę pod wpływem alkoholu ponad 5 000 zł. Ksiądz powiedział w sądzie, że poczuł silny głód. Wtedy w sensie. No cóż, głodny, jak wiemy, nie jesteś sobą.
2: No tak.
0: Powstanie Rock Radia.
2: Może człowiekowi coś pod dekielkiem tam wiesz.
1: Stary, ty nie jesteś fanem, ale ja parę razy w życiu wszelkiego rodzaju gastro przeżywałem. I naprawdę, człowiek robi różne rzeczy. Pamiętam, jak jedliśmy kiedyś u niejakiego Jurka cebulę z parmezanem. Nie polecam.
2: Świetnie. No i ostatnio jadłem cebulę z bitą śmietaną.
1: Yes.
2: To był taki głupi challenge. Poczułem się, jakbym miał 10 lat.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan

0: understood.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

0: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budzi

0: widzieliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
1: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną.
2: Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na Torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
3: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
1: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną. Dziś największy upał w tej fali upałów. Do nawet 42 stopni mają wskazać termometry na zachodzie kraju. Na przeważającym obszarze będzie od 34 do 39. Chłodniej tylko na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tu około 30. Niebo bezchmurne, ale na krańcach zachodnich możliwe też burze.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, teraz do porannej kawy historia z kategorii pomyłka.
2: O.
1: Pewna staruszka z Brazylii odkryła, że, uwaga, figurka świętego Antoniego, do której modliła się przez wiele lat, okazała się być figurką elfa z Władcy Pierścieni. Modliła się do Legolasa. Ale wiecie co, patrząc na to, że niektórzy w grzybie na ścianie widzą twarz Matki Boskiej, to ten przypadek nie wydaje się aż tak dziwny.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia.

0: Śniadanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Proszę państwa, my tu gadu, a w Rosji wybuchła afera spożywcza.
2: No
1: ogromna, słuchaj. Zatrzymani szefowie służb intendenckich, trudne słowo, a 170 ton, proszę państwa, 170 ton konserw reklamowanych jako klasa premium wycofano z frontu. Powód? Zgadujesz?
2: Nie no, nie będę próbował, dawaj.
1: Badania wykazały, że zamiast mięsa konserwy zawierały głównie zwielone skóry, chrząstki i skrobie. I ja tylko nie wiem, co w tym złego. Kolagen nie. Jest bardzo ważny. Dzięki niemu będą mieli piękne włosy na froncie.
0: Powstanie Rock Radia.
2: No coś w tym
1: Możesz
2: jest faktycznie.
1: Możesz się tak spod kasku.
2: Faktycznie, no.
1: Możesz, wiesz, jak masz takie błyszczące włosy, odbić na przykład snajpera, wiesz, to jest niesamowite.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie snasz, bo się zesna.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej

0: zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
1: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
2: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
3: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
0: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
4: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niechcącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
5: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
0: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz, RPA Kanada. Teraz już przegrywający odpada.
6: Pogoda.
0: Już teraz w całym kraju jest powyżej 25 stopni, miejscami około 30, a w najgorętszym momencie dnia dzisiaj około 40, na zachodzie Polski nawet 41-42. Na krańcach zachodnich możliwe też burze. Jutro ciąg dalszy, nadal bliżej 40 stopni i burze możliwe w całej Polsce.
6: Rock Radio 103,7 FM.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Za chwilę u niektórych emerytura, a u niektórych już jakiś czas, prawda? I co można robić na emeryturze na przykład? No na przykład można być byłym prezydentem i kupić sobie Porsche. Ktoś tam wczoraj powiedział, że 911, ale nie, to nieprawda. Andrzej Duda, słuchajcie, podobno wszedł w posiadanie Porsche Boxster 981 w dodatku 10-latek. No ale Porsche jest Porsche.
2: No wiadomo.
1: Teraz tak się zastanawiam, czyżby zamierzał driftować po śmietniku historii?
0: Powstanie Rock Radia.
1: Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Mundial trwa w najlepsze i podobno, nie wiem czy to już klepnięte do końca, ale finał Mistrzostw Świata będzie, proszę państwa, miał 30-minutowe show w przerwie meczu w stylu Super Bowl.
2: O proszę.
1: No, jeśli w przerwie wystąpi z Colim, to czemu nie?
0: Powstanie Rock Radia.
2: Ale to byłoby dobre.
1: Mam nadzieję, że ktoś na to wpadnie. Jeżeli jakikolwiek polski radny jest na mundialu, to mam nadzieję, że szepnie słówko łysemu.
2: No słuchaj, no chyba, że mają kasę i może udałoby się pana Zenona zaprosić.
1: Kasę to na pewno mają.
0: Powstanie Rock Radia.
3: Beka, beka, ale beka.
0: W poniedziałek od 6 100% formy zaprezentuje Jan Bajor Bajorek w Powstaniu Rock Radia. Zapraszam!

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Dzień dobry, z tej strony Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 10:00 zapuścimy sobie rewelacyjną klasykę rocka od Midnight Oil z roku 88, ale teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich. Poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działań hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus.

0: chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
0: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
2: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
0: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
3: Pogoda.
0: Oprócz ekstremalnego upału możliwe są dziś, a także jutro, burze. Dzisiaj głównie na zachodzie Polski, a jutro już prawie w całym kraju. Miejscami może towarzyszyć im ulewny deszcz i porywisty wiatr. A temperatura na zachodzie dzisiaj, uwaga, do 42 stopni. Jutro nadal tak bardzo duże upały.
3: Rock Radio 3,7 FM. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Reklama.
2: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Kto oglądał filmy z serii Strażnicy Galaktyki, ten na pewno się teraz trochę uśmiechnął, no bo przecież ten kawałek znalazł się na ścieżce dźwiękowej do jednej z tych części. The Sweet i Fox on the Run, jest rock radio, jest klasyka rocka. Przywitam się jeszcze raz, Rysiek Brzeziński z tej strony. Mam dzisiaj ze sobą gościa specjalnego, mój przyjaciel Daniel Kulczyński.
1: Dzień dobry.
0: No, taką sobie dzisiaj robimy właśnie sytuację, że no, jak dziecko musiałem go zabrać ze sobą do pracy, Daniel do mnie wpadł, ale Daniel też się świetnie zna na muzyce, a skoro to nasza ostatnia niedziela w Rock Radiu wspólna, no to sobie pozwoliłem na taki manewr. Danielu, czy ty znasz płyty U2 albo The Cure w stopniu bardzo dobrym?
1: U2 w stopniu bardzo dobrym, The Cure w stopniu średnim.
0: No to słuchaj, jest okazja, żeby się zapoznać lepiej. Dzisiaj wieczorem po godzinie 20 będzie płyta tygodnia, tylko ją trzeba wybrać na Facebooku Rock Radia. The Joshua Tree kontra Disintegration. Na co ty byś zagłosował?
1: No chyba już trochę odpowiedziałem, tak?
0: Na The Joshua Tree.
1: Zdecydowanie, ale też nie dlatego, że nie znam The Cure, ale dlatego, że ta płyta U2 jest dosyć wyjątkowa, bo tam mamy te utwory takie bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, dość
0: takie pustynne,
1: charakterystyczne. Tak, Where the Streets Have No Name, tak. With or Without You.
0: No cała ta płyta jest taka. Ja na przykład, gdybym miał wybierać, to Disintegration, The Cure właśnie, bo jestem przywiązany do The Cure, a wy jak sądzicie? Wpadajcie na Facebooka Rock Radia, zagłosujcie, znajdźcie post z dwoma okładkami płyt. Pamiętajcie, że to głosowanie kończy się o godzinie 12 dzisiaj. A teraz, Danielu, słuchaj, posłuchamy sobie Garbage. Co ty na to?
1: Jestem za.
0: Szczęśliwy, kiedy pada? Jesteś czasem?
1: Czasem tak.
0: No dzisiaj by się przydało. Only happy when it rains, teraz w Rock Radio.

0: Garbage, Only Happy When It Rains, czyli niesamowita pani Shirley Manson w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Oj, słuchało się takich kawałków kiedyś w gimnazjum na przykład, co Daniel?
1: Tak, gimnazjum to był ten czas.
0: No, ja jeszcze pamiętam ten świetny kawałek, który powstał do którejś tam części Bonda, pamiętam ten teledysk charakterystyczny, co panią Shirley Manson składali jakby w takiego robota. Nie wiem, czy ty to w ogóle
1: chyba kojarzysz. Tego nie kojarzę jednak.
0: To warto nadrobić, okay. Polecam tobie i wszystkim, ale też będzie świetnie sobie przypomnieć numery AC/DC czy R.E.M. Gramy w różnym klimacie, co nie?
1: Tak, sam jestem zaskoczony.
0: No to lecimy. Zostańcie z Rock Radiem i klasyką rock.

0: Oj, żebyście widzieli, jakie myśmy sobie tutaj tańce towarzyskie urządzili. To znaczy nie, że tak w parze tańczyliśmy osobno, oczywiście, ale jakie tutaj szły wygibasy. R.E.M. Losing My Religion, klasyka rocka w Rock Radio, przy której no nie da się usiedzieć spokojnie. Szkoda, że nie pośpiewaliśmy sobie trochę, Daniel, bo ty śpiewać umiesz, prawda?
1: Powiedzmy, niektórzy tak mówią.
0: No wiesz, z tego jednak żyjesz, jakby nie było, no bo jesteś aktorem musicalowym, czyli śpiewasz, grasz, tańczysz, co tam jeszcze robisz czasem? Opowiedz o sobie trochę.
1: Tak, to znaczy, no, jestem aktorem musicalowym od 12 lat.
0: Czyli tak musicalowo sobie w ogóle robimy.
1: Tak musicalowo w Rock Radio.
0: Musical na pożegnanie ostatniej niedzieli.
1: No jest kilka rockowych musicali, więc można byłoby spokojnie w
0: to pójść. No Rock of Ages, prawda?
1: Rock of Ages, tak, które było zresztą grane w Teatrze Syrena swojego czasu w Warszawie.
0: No, a twój ulubiony taki musical w ogóle?
1: Oj, mój ulubiony musical, jest ich kilka. Chyba Miss Saigon, w którym miałem przyjemność grać wieki temu, ale wspominam bardzo, bardzo miło.
0: No generalnie polecamy pojechać gdziekolwiek albo pójść, jak macie taką możliwość, zobaczyć, bo to fajne przeżycie. Można ciekawe utwory usłyszeć. Ale jak to jest być aktorem musicalowym? Dobrze? Niedobrze?
1: To nie jest tak, że dobrze czy niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co najbardziej cenię w życiu, powiedziałbym, że ludzi, którzy wychodzą na scenę. Nie, to znaczy... No na pewno mamy dużo szczęścia, że wykonujemy po prostu zawód, który kochamy i jeszcze ktoś nam za to płaci.
0: To jest cudowne.
1: To jest dość istotna kwestia.
0: To tak jak w radiu właśnie. Ja też uwielbiam to, co robię. Fajnie, że mi ktoś za to też tam czasem zapłaci, oczywiście, że tak, bo jest co wsadzić do gara. Fajnie jest też, kiedy muzykom rockowym na przykład się płaci za to, co robią. Janis Joplin teraz w Rock Radio słuchamy. Summertime.

0: Pan Eric Clapton we własnej osobie, Bóg gitary, tak można by o nim śmiało powiedzieć. Jego singlowe Bad Love z roku 89 jest rock radio, jest klasyka rocka. Czy ty, Daniel, wiesz, kto tu jeszcze zagrał w ogóle poza nim?
1: Oj tak, Phil Collins na perkusji, z tego co wiem. I jeszcze on robił też chórki, dokładnie.
0: Tak, dzięki temu ten utwór właśnie tak brzmi genialnie. Ale też jeszcze pan Mick Jones z zespołu Foreigner tutaj dołożył swoje 3 grosze i 6 strun. No, fantastyczna sprawa. W ogóle Eric Clapton za ten kawałek zrobił nagrodę Grammy. To jest coś, prawda?
1: Zgadza się.
0: No, ale on chyba ma tych statuetek kilka i w ogóle innych nagród. Także co to za różnica dla niego? Słuchajcie, za chwilę posłuchamy sobie jeszcze Perfektu czy Procol Harum, więc zostańcie z Rock Radio.
2: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, zaraz po 11:00 panowie ze Status Quo zaproszą nas do swojej armii, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
3: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
4: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
3: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
2: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników.

0: środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci, nie zawodzą gwiazdy, czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli, a wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
1: Pogoda.
0: Już powyżej 30 stopni w całej Polsce, a na zachodzie w najgorętszym momencie będzie 42. Na zachodzie też możliwe dzisiaj burze. Jutro w centrum i na wschodzie nadal około 40 stopni. Na zachodzie już temperatura spadnie, do około 30. Jutro burze mogą przechodzić przez cały kraj.
1: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Daniel, czy ty kiedyś byłeś na falochronie? Zaczepiłeś się kiedyś w ogóle na coś takiego?
1: Na falochronie nie.
0: Nie? A ja kiedyś gaciami na przykład się, trzeba było mnie zdejmować.
1: Nie zahaczyłem o klamkę, jak wchodziłem do studia, więc myślę, że jesteśmy kwita.
0: To są podobne doświadczenia, zdecydowanie. Ale najfajniejszym doświadczeniem jednak było posłuchać tego numeru Emigrantów, czyli właśnie na falochronie, w Rock Radio oczywiście najlepsza klasyka rocka. Daniel, bo ty jako człowiek musicalu, jako wokalista, myślisz, że ten numer by się fajnie sprawdził w jakimś takim polskim musicalu albo gdzieś, coś?
1: Kurczę, to jest ciekawe pytanie, tak? Czy jesteśmy w stanie stworzyć z polskiej takiej klasyki rocka musical.
0: No bo
1: to
0: wiesz,
1: byłoby świetne.
0: Wspominaliśmy wcześniej Rock of Ages, prawda? Czyli gdzie tam są światowe hiciory, a tu po polsku?
1: No? No trzeba byłoby się zastanowić i stworzyć taką fajną listę. Na pewno mamy z czego wybierać.
0: Co ty byś dał na przykład?
1: Ojej.
0: Tak pierwsze z brzegu, albo tak pierwsze rzuć zespołem chociażby.
1: Tak pierwsze z brzegu.
0: Oddział zamknięty.
1: Tak pierwsze z brzegu, oddział zamknięty, tak. No. Oddział zamknięty, tam zamkniemy imigrantów. Nie, bo może nie w tę stronę.
0: Nie w tę stronę. Nie, to nie tędy droga. Ale nie, no tak pierwszy z brzegu. Co byś rzucił na przykład?
1: Myślę, że mieliśmy już troszeczkę dżemu, tak? Ale to ciężko mówić o klasyce rocka, bardziej klasyce bluesa w tym momencie.
0: Nie, no
1: tak?
0: Jak najbardziej klasyka rocka. No co ty, chłopie, my tu gramy przecież dżem.
1: Oczywiście.
0: Perfekt, o, to by się też nadało.
1: Dokładnie tak.
0: No, takie mamy tutaj właśnie, widzicie, hot take'i, jak to się mówi współcześnie. A my teraz wracamy do klasyki rocka, światowej tym razem, Slade i Run Away teraz w Rock Radio.

0: utwór dla biegaczy, czyli Run, Run Away, Slade. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Czy ty kiedyś, Daniel, Slade'a sobie tak posłuchałeś uczciwie?
1: Ale tak do biegania, czy tak po prostu?
0: Nie, tak po prostu, albo do biegania, tak. Jak chcesz. No
1: tak,
0: to fajnie.
1: I do biegania, i tak po prostu.
0: No mam nadzieję, że wy też mieliście taki dobry moment, żeby sobie uczciwie właśnie tego Slade'a posłuchać, a ta uczciwość polega na tym, że rozkręcamy na maksa swoje potencjometry, słuchamy jak najgłośniej, bo klasyka rocka właśnie w takich warunkach, no, brzmi najlepiej po prostu. Co tu dużo gadać? A za chwilę już usłyszycie u nas kawałki Aerosmith czy Queen, więc pozostańcie z nami.
2: Tu Rock Radio. Tu Rock Radio.

0: Kawałek, przy którym wystarczy znać tak naprawdę kilka słów raptem. Raz, dwa, trzy, cztery. O, dobrze liczę. We will rock you. Czyli Queen. To sobie można śpiewać, można tupać, można klaskać. Daniel, ile razy do tego w życiu tupałeś, klaskałeś i śpiewałeś, przyznawaj się.
1: Tupać to nie, ale sprzątałem.
0: Sprzątałeś?
1: Mhm. Sprzątanie mieszkania przy Queenie jest wow. Zwłaszcza, i Phil Collins.
0: Zwłaszcza przy I Want to Break Free, no bo ja tam pamiętam zawsze ten teledysk, w którym Freddie Mercury sprząta odkurzaczem właśnie w rytm tej piosenki, ale później też tam oczywiście dzieją się inne przeróżne rzeczy. Natomiast ja jeszcze, wiesz, Daniel, chciałem przypomnieć o płycie tygodnia. Przypominasz sobie, co mniej więcej mamy za propozycję na ten weekend dla słuchaczy?
1: Na pewno The Cure i na pewno Joshua Tree, U2.
0: Tak jest. A jeżeli chodzi o The Cure, to właśnie Disintegration. To głosowanie cały czas trwa na Facebooku Rock Radia i tylko do godziny 12 można głosować. Macie na to raptem 25 minut, żeby podjąć jeszcze tę decyzję, a po 12 wszystko się wyjaśni. Powiemy wam, czego dzisiaj słuchamy po godzinie 20 w pełnym wymiarze z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla was wielką przyjemność przygotować. No to co, Daniel? Lecimy dalej.
1: Lećmy.
0: Chciałbyś potupać dalej nogą?
1: Będziemy tańczyć.
0: No to mam taki kawałek. Franz Ferdinand, Take Me Out. Oj, do tego można tańczyć i śpiewać.

0: Kawałek o sypaniu cukru, ale nie do herbaty, tylko na chłopa. Tak naprawdę to zmyśliłem, ale gdyby przetłumaczyć dosłownie tytuł tego kawałka, czyli Pour Some Sugar On Me, to można by taki wniosek wysnuć. Def Leppard, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka. Jak się, Daniel, bawisz? Widzę, że świetnie. Chciałbyś być posypany cukrem?
1: Może jednak nie przy tej temperaturze.
0: No właśnie, mogłoby się zrobić zbyt lepko. I tak lepko jest, jak się wyjdzie na to słońce i się trochę człowiek spoci, dlatego ja was zachęcam do posiedzenia gdzieś, gdzie można spokojnie posłuchać klasyki rocka, Dechu Republika jeszcze przed 12:00 już za chwilę. Pozostańcie z nami z Rock Radio.
2: Rock Radio. Tu Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 12 w waszych głośnikach zagoszczą The Pretenders, T-Rex i nie tylko, ale teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty, chcą wyższych podwyżek niż 3%.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 m². Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce. W Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje. Uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
3: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
2: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
4: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
2: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.

0: Radio.
1: Pogoda. 35 na zachodzie Polski już przekroczone, w pozostałej części kraju też już powyżej 30 i to wyraźnie. A rekordowo dzisiaj na zachodzie może być nawet 42. Jutro upały zostaną jeszcze w centrum i na wschodzie Polski, to znaczy tak ekstremalne upały. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40, na zachodzie jutro około 30.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Słuchasz Rock Radio.
1: Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Próbowaliście sobie może kiedyś przypomnieć, kiedy pierwszy raz usłyszeliście ten numer? Daniel, na przykład jak to było z tobą?
1: Myślę, że też gimnazjum.
0: Gimnazjum, a ja jeszcze w podstawówce. Byłem szybszy. Soundgarden, The Black Hole Sun, w Rock Radio najlepsza klasyka rocka. A ty, kiedy pierwszy raz usłyszałeś jakiś kawałek The Cure? Na przykład,
1: moja starsza siostra jest wielką, wielką fanką i ona tutaj o The Cure mogłaby ci opowiadać godzinami, więc zostałem zasypany w pewnym momencie w samochodzie.
0: W wieluszce pewnie tak. Byłeś, jak to usłyszałeś. No dobra, na pewno coś usłyszałeś wtedy z płyty Disintegration, a ja właśnie chciałem wszem i wobec ogłosić, że to jest płyta tygodnia. To wybraliście na Facebooku Rock Radia, więc dzisiaj przypomnimy sobie takie świetne numery jak, proszę pana, jakie? No.
1: Ja znam Lullaby.
0: No pewnie, że Lullaby, ale jeszcze jest tam Pictures of You, na przykład Love Song, Fascination Street. No, jest trochę tych kawałków, 12 ich się doliczyłem, a płyta dosyć długa, bo około 70 minut trwa, więc naprawdę dużo przyjemności dzisiaj będzie. Po godzinie 20 zbierzcie się tutaj tłumnie. To jest ostatnia płyta tygodnia, którą sobie tutaj w Rock Radio posłuchamy, bo to jest ta ostatnia niedziela, tak można by powiedzieć.
1: Smuteczek troszkę.
0: No smuteczek, ale coś się kończy, coś się zaczyna, a teraz nam się zacznie na przykład kawałek Kiss, I Was Made for Loving You w Rock Radio.

0: I Was Made For Loving You, czyli Kiss. Piękna rockowa dyskoteka nam się tutaj zrobiła. Lubisz na dyskoteki chodzić czasem?
1: Oj nie, ja nigdy nie byłem dyskotekowcem.
0: Nie jesteś dyskotekowcem, nie jeździłeś nigdy na tych, na rolkach, nie na rolkach, Boże, na tych, na wrotkach. O.
1: Na wrotkach jeździłem, ale nie w
0: I
1: tym
0: się wywaliłeś.
1: W tym kontekście, nie raz.
0: I się na głupi ryj wywaliłeś, tak?
1: Tak, mój ryj nie czuje się urażony, absolutnie.
0: No dobra, nie używajmy już takiego słownictwa tutaj, natomiast pójdźmy dalej. Za chwilę w Rock Radiu posłuchamy kulturalnie takich, którzy jak się wywalają, to tylko tak delikatnie na kolanko, ale i nawet to nie. Don Henley, Lynyrd Skynyrd, to już za chwilę, więc pozostańcie z nami z Rock Radiu.

0: Ach, jak ja uwielbiam takie letniaki, bo to jest dosłownie letniak. Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka, i wskoczyłoby się przy takim kawałku do jakiegoś basenu albo do jakiegoś jeziorka, co, Daniel?
1: Znaczy ja myślę, że termy poznańskie są oblegane dzisiaj do granic możliwości.
0: No tak, warto przypomnieć, że my z Poznania nadajemy. Warto przypomnieć, że ze mną dzisiaj jest mój przyjaciel Daniel Kulczyński, aktor musicalowy, wokalista, człowiek wielu talentów, człowiek, który z niejednego pieca chleb kradł, również na Barbadosie, no bo pływałeś sobie statkiem. W takiej temperaturze, jak dzisiaj jest, zdarzało ci się tam występować, grać, śpiewać?
1: Tak, oczywiście. Znaczy,
0: jak myślę, było? Fajnie?
1: Fajnie. To znaczy, myślę, że też wilgotność jest troszeczkę inna i ta temperatura odczuwalna była też inna, ale jednak tak, te 31 stopni to przez 4 miesiące była to norma.
0: A jakbyś tak u nas na tarasie miał coś teraz jakieś odprawić przy 39 stopniach?
1: Dzisiaj nie.
0: Dzisiaj nie. Dzisiaj wolne.
1: Dzisiaj wolne.
0: Niedziela jest, proszę pana.
1: No właśnie.
0: Tak, no, trzeba odpoczywać. I
1: ale w teatrze niedzieli wolnego, w niedzielę wolnego nie ma.
0: No właśnie, no są tacy, co nie mają, no ale to nieważne. Ważne, że wy możecie sobie spokojnie odpocząć przy klasyce rocka. Daniel, co odpowiesz na Mysłowic teraz?
1: Bardzo chętnie. A co konkretnie?
0: Zagram dla ciebie taki kawałek.
1: Dziękuję pięknie.
0: Pod tytułem Dla ciebie.
1: Dzięki.
0: W Rock Radio.

0: Ależ te lata 80. potrafią rozbujać człowieka, prawda, Daniel? Lubisz 80-sy?
1: 80-sy? Chyba wolę 70 lata.
0: 70-sy. Ale jednak Judas Priest to jest kwintesencja właśnie tego okresu heavy metalu i rocka, czyli lat 80. Living After Midnight. Zła informacja, Daniel, dla ciebie. Zostaniemy jeszcze w latach 80. Ale będzie hip-hop. Co pan na to?
1: A proszę bardzo.
0: No i będzie też kawałek, o którym wcześniej sobie gadaliśmy, czyli Layla, Derek and the Dominoes. Także pozostańcie po prostu z nami, z Rock Radiem oczywiście.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, po 13 zapuścimy sobie świetne numery oddziału zamkniętego Supertramp i wielu innych, tylko wcześniej sprawdźmy newsy.
2: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy Czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
3: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
4: Pijemy wodę, staramy się
5: jedyne,
4: dużo.
5: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
6: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
2: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
7: Zużycie wody jest ogromne. Jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
2: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.

0: Radio. Pogoda.
1: Mamy dziś z pewnością najgorętszy dzień w tym roku, a prawdopodobnie najgorętszy dzień, jaki kiedykolwiek odnotowano w czerwcu. Wszędzie poza samą północą kraju już jest powyżej 35 stopni. Na północy

No tych 35 jeszcze nie ma, ale też powyżej 30. Na zachodzie możliwe dzisiaj burze, a jutro możliwe burze w całym kraju. Rock Radio.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Ależ tu było pełno ironii. Alanis Morissette i Ironic. No, jakżeby inaczej, skoro taki tytuł kawałka się tutaj nam pojawił. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka, Danielu. Gdybyś mógł mi tylko tak powiedzieć właśnie, co takiego najbardziej ironicznego albo najbardziej zabawnego się wydarzyło w twojej musicalowej karierze? Bo na pewno jakieś takie momenty bywały właśnie takie, że ironia. No.
1: Chyba najbardziej ironicznym momentem było to, kiedy... straciłem w jakiś tam sposób pracę, zacząłem się przebranżawiać.
0: A to fajnie.
1: Tak, świetnie. Zacząłem się przebranżawiać. Jak każdy aktor i muzyk, zacząłem być kelnerem i barmanem, a potem nagle pojawiła się taka propozycja, która odwróciła całkowicie całą szachownicę.
0: Wywróciła stolik
1: i nagle do tego wszystkiego wróciłem. Czyli w najmniej odpowiednim momencie życie może się tak zmienić, że nawet tego nie jesteśmy w stanie zaplanować.
0: No życie jest jak pudełko czekoladek.
1: Czyli teraz Forrest Gump nam
0: wyjdzie. Tak, teraz Forrest Gump. No nie, no wiesz, możemy się tak przerzucać tymi cytatami filmowymi i tak dalej, ale wiesz co, może na tym się zatrzymajmy na razie i pójdźmy dalej, bo tutaj też mam taką pewną naszą wewnętrzną ironię.
1: Tak?
0: Teraz, bo usłyszycie kawałek zespołu Oasis, który my często z Danielem słyszeliśmy podczas pewnych wydarzeń, kiedy nasz znajomy organizował koncerty. Trochę się tam podśmiewywaliśmy.
1: Ale zawsze z sympatią.
0: Ale lubimy ten numer przecież.
1: Oczywiście.
0: Uwielbiamy. Ja mogę go...
1: Ale to co, puścisz?
0: No leci! Wonderwall, Oasis.

0: w Rock Radio klasyka rocka od Oasis, czyli Wonderwall. Mam nadzieję, że uda się w przyszłym roku usłyszeć ten numer na ziemiach polskich, no bo wtedy panowie podobno zamierzają wybrać się w Europę. Daniel, twoje ulubione słowo z tego tekstu?
1: Maybe.
0: Tak myślałem właśnie. Maybe, baby. Lecimy dalej. Za chwilę będziemy słuchać Genesis, The Beatles. Oni też mają pełno słów w swoich kawałkach. Zgadniesz jakie?
1: Maybe.
0: Być może. Maybe właśnie. Pozostańcie z Rock Radio.
2: Rock Radio.

0: No i pośpiewaliśmy sobie trochę tutaj razem z panami z The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Rock Radio oczywiście gra wam cały czas najlepszą klasykę rocka podczas tego niedzielnego, bardzo gorącego popołudnia. Daniel Kulczyński ze mną tutaj jest. Daniel, mój przyjaciel, który jest, przypominam, aktorem musicalowym, wokalistą, człowiekiem wielu talentów. Nawet zatańczyć potrafi, a i jajecznicę usmaży. Pokazuje mi tu czasem jakieś śmieszne obrazki, na przykład o teletubisiach z napisami z rodziny Soprano. Podobno jakaś telewizja to wyemitowała taki odcinek i było dosyć niezręcznie. Czy ty przypominasz sobie z życia zawodowego najbardziej taki niezręczny moment albo jakieś takie wpadki, które wprawiły cię i publiczność w osłupienie?
1: Oj, my mieliśmy taką sytuację podczas spektaklu Nędzników w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Nie będę mówił nazwiskami i kto i dlaczego, ale musieliśmy przerwać spektakl, ponieważ jeden z aktorów nie wyszedł do swojej sceny i u nas w takim żargonie musicalowym czy teatralnym mówi się, no, ta cisza to ty. I ta cisza to był on.
0: Chciał zagrać ciszą po prostu.
1: I trochę nie wyszło, bo musiała się też zatrzymać cała orkiestra i musiał się zatrzymać też cały spektakl, co było bardzo, bardzo ciekawe.
0: No, to się właśnie nazywa granie pauzą. Dobrze, że nie dokończyłeś tej historii w inny sposób. Dlaczego na przykład nie wyszedł, bo stan mógł być różny. Natomiast my w Rock Radio wracamy do klasyki rocka, no i mamy Daleką drogę do domu, czyli Koma, polska klasyka rocka.

0: Juhuhu! Można sobie tak fajnie pośpiewać razem z panem Markiem Knopflerem, Dire Straits i Walk of Life. W Rock Radio oczywiście najlepsza klasyka rocka. Daniel, widziałeś kiedyś w ogóle teledysk do tego kawałka? Miałeś okazję zobaczyć?
1: A właśnie nie.
0: A widzisz, bo starej telewizji nie oglądałeś.
1: Jak to?
0: No tak to. Okay. Tam były fajne wydarzenia sportowe, okołosportowe, ludzie się wywalali. No i było ogólnie śmieszne, zwłaszcza dla kogoś, kto ma 5 lat. A ja nadal mam gdzieś tam mentalnie 5 lat. A ty?
1: Ja tak, również.
0: No właśnie. I można się cofnąć w czasie również dzięki klasyce rocka. Już za chwilę Azyl P, na przykład Blur i nie tylko pomogą nam w tym. Więc zostańcie z

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Hej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 14 zapuścimy sobie konkretną klasykę rocka od Kobranocki z roku 86, ale teraz pora na newsy i pogodę.
2: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
3: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
2: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
3: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
2: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
2: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne Jaja i Robin Hood – Faceci w rajtuzach.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Około 40 stopni teraz w całej Polsce i bardzo słonecznie, niemal bezchmurnie, choć na północy i na zachodzie Polski możliwe są burze. Jutro ciąg dalszy tego upału, nadal około 40 stopni, choć na zachodzie będzie już zdecydowanie chłodniej, ale wciąż około 30.
0: Rock Radio 103,7 FM. Wyloguj się na weekend w Rock Radiu. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: To jest taki kawałek, przy którym może polecieć jakaś łezka albo i coś więcej. Nie chcę mówić gdzie oczywiście, ale w różnych miejscach różne rzeczy mogą lecieć. The Verve i Bittersweet Symphony w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. Mój przyjaciel Daniel mi właśnie zdradził, że ma na playliście, bardzo czynnej zresztą, ten kawałek. Jesteś takim dzieckiem lat 90. jak ja chyba.
1: Oj, tak. No tak, tak, być... tak. My jeszcze oglądaliśmy Vivę.
0: A, no, Vivę, ja MTV.
1: For Fun TV.
0: Proszę mi tu niemieckimi stacjami...
1: A, przepraszam, oczywiście, jesteśmy bardzo nieniemieccy.
0: No, więc właśnie, no. Nie, ale żartuję, oczywiście na Vivie to też leciało, też wspominam dobrze te czasy. Natomiast chciałem się tak ciebie podpytać, jak ważna jest dla ciebie taka muzyka w później, w dalszej drodze, przy wyborze zawodu, kariery, o, wiesz, przy tworzeniu marzeń pewnych, nie? No, bo sobie wyobrażasz przy takich dźwiękach co nieco.
1: Wiesz co, dla mnie może nie tyle co muzyka, bo ja byłem bardzo zafascynowany muzyką z Gladiatora, którego zresztą uwielbiam, ale mnie zainspirował bardzo taki film zatytułowany August Rush. I on opowiada taką historię o takim małym chłopcu. Sierocie, który po prostu odnajduje w sobie muzykę, nie jest ani wykształconym muzykiem, ani nie ma żadnego doświadczenia, ale po prostu uczy się kompozycji tak sam z siebie. I tam jest taki piękny cytat.
0: Czyli...
1: Tak, że muzyka jest dookoła nas, tylko wystarczy jej posłuchać.
0: No właśnie, w Rock Radio jest cały czas muzyka dookoła nas. Czyli co, polecasz? I to, i Gladiatora.
1: Oj, tak.
0: No to jak chcecie grać w musicalu, no to trzeba myśleć o małych chłopcach i o Gladiatorze.
1: Może nie idźmy w tę stronę już.
0: Nie podążajmy, absolutnie. Ale można się inspirować. A tu teraz my wracamy do czasów licealnych, proszę ciebie.
1: Czyli co mamy?
0: T-Love, czwarte elo. Proszę bardzo.

0: Tak tu Danielowi rzuciłem, że szkoda, że taki krótki kawałek, a Daniel powiedział, że...
1: Że liceum po prostu szybko się kończy.
0: No właśnie, za szybko. Zdecydowanie czwarte LO, czyli T-Love w Rock Radio. My moglibyśmy sobie z Danielem pośpiewać, że pierwsze liceum ogólnokształcące. Tę samą szkołę żeśmy kończyli w Szczecinku. Mhm. Pozdrawiamy mury, pozdrawiamy Belfrów wszystkich, a może i nie wszystkich, nie wiem. To już nie mówię za ciebie. U nas też można było co nieco znaleźć. Pamiętam, na takim strychu jakieś dziwne rzeczy były, ale to temat na inną historię. Natomiast taka historia jest w Rock Radio, że za chwilę posłuchamy ZZ Top czy TSA, więc pozostańcie z Rock Radio.
2: Tu Rock Radio.

0: W Rock Radio fenomenalna klasyka polskiego rocka, czyli TSA i kawałek pod tytułem Bez podtekstów. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Ty, Daniel, wiesz, że macie coś wspólnego z wokalistą TSA, czyli Markiem Piekarczykiem?
1: Powiedz mi, co mamy wspólnego? Graliśmy razem w Jesus Christ Superstar?
0: Dokładnie tak, to chciałem właśnie powiedzieć. Marek Piekarczyk w tej pierwszej wersji w teatrze w Gdyni w roku 87 on się wcielił w Jezusa. Jaki jest najtrudniejszy kawałek do zaśpiewania w ogóle w tym spektaklu?
1: To jest w ogóle piekielnie trudny musical do śpiewania.
0: A to ciekawe, że o Jezusie tak mówisz. Piekielnie, ładnie to tak?
1: No. Przewrotnie, ironicznie. No, Alanis Morissette lubi to. Myślę, że najtrudniejsza, generalnie z mojej perspektywy chyba najtrudniejsza partia, jaka jest do zaśpiewania, to jest większość utworów Judasza.
0: Jednak,
1: tak. Jezus jest napisany, można tam pouciekać w parę rzeczy. Można pointerpretować parę rzeczy. Zaś Judasz jest napisany, powiem to jeszcze raz, piekielnie wysoko.
0: No i widzicie, właśnie tak to jest. Nawet w Biblii zapisano, że Jezus, choć został ukrzyżowany, to później miał najłatwiej, a Judasza historia jak się skończyła, no każdy sobie zdaje sprawę. To jest właśnie nasze słowo na niedzielę, słuchajcie. A my wracamy do klasyki rocka. Aerosmith i Crazy teraz. You know, you drive me up a wall, the way you make good. Tricks you pull.

0: Led Zeppelin, Immigrant Song w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Tym kawałkiem się już z wami będziemy powoli żegnać, ale jeszcze ważna informacja, że po 15 przyjdzie tu Kuba Kaleta i będzie wam rozdawał książki w audycji Rock Radio poleca na wynos. Ja polecam wam też sprawdzić, co takiego dla was na dzisiaj naszykował na Instagramie i Facebooku Rock Radia. Danielu, bardzo ci dziękuję, że tu ze mną dzisiaj byłeś, potowarzyszyłeś mi.
1: To ja dziękuję. Program zabrania dziecka do prasy zdecydowanie się sprawdził.
0: To jest najlepszy program, słuchajcie, rozwoju rodziny. To jest też jednocześnie ostatnie wydanie audycji Rock Radio. Wyloguj się na weekend z Rock Radiem. Pięknie wam dziękuję za te wszystkie lata, które tutaj sobie spędziliśmy weekendami. Graliśmy najlepszą klasykę rocka i niech ona gra dalej w waszych sercach i w waszych duszach. Przypominam, że dziś po 20 jeszcze z wami będę, bo posłuchamy płyty tygodnia, czyli Disintegration, The Cure, Rysiek Brzeziński
1: i Daniel Kulczyński.
0: Na razie, trzymajcie się.

0: Cześć, po 15 pogadamy ze stand-uperem Bartkiem Zalewskim i sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś wieczorem zobaczymy go w akcji na scenie, ale najpierw wiadomości.
1: Katastrofa małego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Rekordowe upały. Małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu. Policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji.
2: Newsy Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblen na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
3: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
4: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
5: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
3: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
1: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
6: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
1: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.

0: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
1: Około 40 stopni teraz, nie tylko na krańcach zachodnich, jak to było w niedawnych jeszcze prognozach, ale już prawie w całym kraju, także w centrum. Jutro ten ekstremalny upał zostanie jeszcze w centrum i na wschodzie, a na zachodzie powinno być już bliżej 30. Jutro też możliwe burze właściwie w całej Polsce.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Klasyka rocka od Davida Bowiego w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na jaką stand-upową imprezę warto wybrać się jeszcze tego wieczora. A to dlatego, że jeszcze dziś będziecie mogli wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie na komediową imprezę, bo z takich imprez to miejsce właśnie słynie. I to będzie niedzielny stand-up i open mic z niezłym gościem, czyli będzie to seria występów komików, zarówno tych doświadczonych, jak i totalnych amatorów. Swoją drogą, to możecie być także wy, o ile macie przygotowane chociaż kilka minut materiału na scenę. A tym tytułowym niezłym gościem na scenie dzisiaj będzie Bartek Zalewski. Bartek jeździ teraz po kraju ze swoim nowym programem pod tytułem Myślę, więc pierdzę, ale jednocześnie występuje też na licznych innych imprezach, zwykle u boku innych komików. I właśnie, czy na tych innych imprezach, jak na przykład na dzisiejszym open micu, Bartek prezentuje inny materiał niż ten, z którym występuje solo?
1: Tak. Ja jakby mam okazję i przede wszystkim szczęście dość dużo testować, tak to nazwijmy, ponieważ no, mieszkam w Warszawie i tu jest spory ferment, jeśli chodzi o występy wszelakie. Dla mnie zawsze to było też dużą i bardzo przyjemną okazją spotykać się z tymi ludźmi, ale przy okazji jak jest scena, to wyjdę i tam zobaczę co nowego. I dzięki temu mam okazję też dopracować, nazwijmy to, no dobra, nie powiedzieć, dopracować jakieś takie kilka alternatywnych występów. Na to, że jeżeli jestem jako tam Bartosz Zalewski firma, no to ona prezentuje tam powiedzmy coś, tutaj trasa powiatowa to jest coś, no ale tutaj akurat razem z Łukaszem to też będzie taki materiał podobny jak tej trasy powiatowej, więc traktuję to osobno, ponieważ też widzę, że warunki są inne. Ludzie, którzy przychodzą są inni, no i też czasami się powielają, więc ja nie chciałbym, że jeżeli ktoś był, wiesz, na moim występie stolowym i potem przyjdzie tam, a już to znam, a fuck, no to ja tego nie lubię strasznie, więc napiszę tam jakieś nowe fragmenty i tak, jestem podekscytowany też, bo są bardzo głupie. Nawet jak na to, co zwykle jest. To jest idiotyzm ciężki.
0: No, Bartek Zalewski wystąpi na open micu z niezłym gościem w pubie 103.8 FM w Krakowie o 21.00. A jeżeli nie załapiecie się na ten dzisiejszy występ Bartka, to w najbliższych dniach zobaczycie go jeszcze w czwartek i w przyszły poniedziałek, 31 lipca, na imprezie pod hasłem Bartkor, również w 103.8 FM. Natomiast mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Bartkiem Zalewskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz klasyka rocka od Bruce'a Springsteena w Rock Radio.

klasyka rocka od Brusa Springsteena w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć pierwszą tego niedzielnego popołudnia książkę i to będzie thriller Ego autorstwa Marcela Mossa. Pogadamy również z samym autorem i będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Rock Radio.

0: To klasyka rocka od Ario Speedwagon w Rock Radiu, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos otwieramy szafę z książkami i zaczynamy z grubej rury, bo teraz możecie zgarnąć Ego, czyli najnowszy thriller autorstwa Marcela Mossa. To jest drugi tom cyklu o Błażeju Hellerze i Malwinie Zygard, policjantach z Bolesławca. W tej części w Bolesławcu zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Na zwłokach ktoś wyrył literę R. Taki sam znak przed laty zostawiał na swoich ofiarach seryjny morderca Roland Zydar, zwany Raptorem. Problem w tym, że Raptor od 10 lat siedzi za kratkami. Sprawę badają komisarz Błażej Heller i młodsza aspirant Malwina Zygard, a prywatnie córka Raptora. Tymczasem w mieście zostają znalezione kolejne zwłoki. Fabuła książki Ego nawiązuje do pewnego kultowego thrillera z lat 90., przyznaje Marcel Moss.
1: No nie da się ukryć, że dużo ma jakichś takich podobnych motywów wspólnych z filmem Milczenie owiec. Tutaj to jest takie moje Milczenie owiec. Mhm. Ten Raptor, te wszystkie konfrontacje z nim w więzieniu. Wiesz, ja też się bardzo starałem, żeby ta postać Raptora, mimo iż wrzucona przeze mnie w podobne okoliczności co Hannibal Lecter, nie przypominała za bardzo tej postaci. Akurat, wiesz, książki nie miałem okazji czytać, natomiast film Milczenie owiec widziałem wiele razy, więc mniej więcej wiedziałem, w jaki sposób opisać tego Raptora, żeby jednak był trochę inną postacią. No to jest taki jakby mój ukłon w stronę Milczenia owiec. Wiesz, ja uważam, że inspirowanie się takimi wielkimi dziełami nie jest niczym złym, zwłaszcza jeżeli ktoś otwarcie to robi. To jest taki ukłon, można powiedzieć, oczko.
0: Mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Marcelem Mossem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Ego, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Otóż Marcel Moss ma na koncie popularną serię detektywistyczną, w której pojawiają się detektywi Iggy Schneider i Sandra Milton. Jak brzmi tytuł tej serii? Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Ego. A już teraz wjeżdża klasyka rocka od Metallica w Rock Radio.

0: policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym. Algorytmy specjalnie wzbudzają agresję.
1: Newsy Rock Radia.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
0: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
1: Pogoda.
0: W większej części kraju temperatura około 40 stopni. Do tego absolutny skwar, niebo bezchmurne, choć miejscami na północy i na zachodzie Polski możliwe dzisiaj burze, a do tego intensywne ulewy i porywisty wiatr. Jutro burze mogą być w całej Polsce. W centrum i na wschodzie jutro nadal około 40. Na zachodzie Polski jutro bliżej 30.
1: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynik.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

To klasyka rocka od Bad Company w Rock Radiu, a ja przypominam, że przed nami wieczorne spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia. Przypomnijmy, że od piątku na Facebooku Rock Radia o wasze głosy walczyły dwa legendarne albumy z drugiej połowy lat 80. i prosto z Wysp Brytyjskich. A mianowicie piąty krążek YouTube pod tytułem The Joshua Tree z roku 1987 oraz młodsza o dwa lata ósma płyta The Cure zatytułowana Disintegration. I ten album, który zebrał na Facebooku więcej waszych głosów, pojawi się w całości po 20 jako płyta tygodnia Rock Radia. Nie zabraknie oczywiście ciekawostek związanych z powstaniem tej płyty oraz z poszczególnymi kawałkami z niej. Już teraz zapraszam was na wieczór w imieniu Ryśka Brzezińskiego, ale do wieczora mamy jeszcze sporo klasyki rocka do przesłuchania. Już teraz Manam w Rock Radiu.

To klasyka polskiego rocka od Manamu w Rock Radiu, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć cały zestaw 5 książek Maxa Czorneja. Bestia, Piekło, Fatum, Geneza Zła i Apogeum Zła. To wszystko w ramach jednej nagrody. Przy okazji pogadamy także z samym Maxem Czornejem i będzie też pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.

0: To klasyka rocka od Steve Miller Band w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos na stół wjeżdża zestaw aż 5 książek Maxa Czorneya, który możecie teraz zgarnąć. Te 5 książek to Bestia, Piekło, Fatum, Geneza Zła i Apogeum Zła, czyli odpowiednio 7, 10, 11, 12 i 13 tom bestsellerowego cyklu o komisarzu Eryku Derylę. Jakie emocje w czytelniku chciał wywołać Max Czorney, kiedy pisał najnowszą powieść z tego zestawu, czyli Apogeum Zła?
1: Jak zawsze, jakiekolwiek. No to jest to, co podkreślam, że jakiekolwiek emocje są dobre. Przy prozie, literaturze współczesnej, ale w ogóle sztuce, nie moją rolą jest wtapianie w mózg odbiorcy tego, jaka konkretnie to będzie emocja. Niech to będzie dla jednych niesmak, dla innych podniecenie, dla jeszcze innych strach. Sednem jest to, by były te emocje, by proza, literatura, malarstwo, poezja nie były tylko jakimś bytem oderwanym i abstrakcyjnym od nas samych, ale by oddziaływały na nas. Mówię właśnie w szerokim aspekcie każdej gałęzi sztuki, więc jeżeli jest to nawet zniesmaczenie czy coś, co pobudza do atakowania personalnie mnie, co przy rozmaitych książkach przecież się zdarza, mnie cieszy, bo przecież chodzi o to, żeby właśnie żyć, żeby literatura ożywiała, pobudzała, żeby ta adrenalina buzowała. Intencjonalnie nie mógłbym chyba wskazać jakiejś jednej konkretnej emocji, że ta była najważniejsza. Nie, chodzi o cały aspekt i to, żeby jednak zadrżała ta struna w umyśle, w sercu chyba nawet najbardziej, bo przez serce do umysłu dopiero trafia lektura, literatura.
0: Mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Maxem Czornejem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć te 5 książek jego autorstwa, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. W jednej z wcześniejszych części cyklu o komisarzu Eryku Deryle sam Deryło zapada w śpiączkę, a śledztwo prowadzi jego partnerka Tamara Haller. Jak brzmi tytuł tej powieści? Konkurs @rockradio.pl i napiszcie, dlaczego to właśnie do was powinien trafić zestaw 5 książek Maxa Czorneya. A już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od Golden Life w Rock Radio.

0: Po 17 zamienimy parę słów z Piotrem Cugowskim i podpytamy, co dalej z jego drugą solową płytą. A teraz sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
1: Nauczyciele zapowiadają protest.

0: na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
1: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
2: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
1: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 tysięcy. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
3: Marzę o tym od dziecka i w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
1: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
4: Pogoda.
1: Około 40 stopni już mieliśmy dzisiaj. Im bliżej wieczora, tym temperatura będzie delikatnie spadać. To będzie trudna noc, a jutro taki skwar jeszcze w centrum i na wschodzie Polski. Tutaj około 40 stopni cały czas. W zachodniopomorskim i lubuskiem już trochę chłodniej, bliżej 30.
4: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos za

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: klasyka rocka od Foo Fighters w Rock Radio, a my w programie Rock Radio Poleca na Wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale także trzymamy rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń związanych z muzyką rockową. No i tak wielkimi krokami zbliża się premiera drugiej solowej płyty Piotra Cugowskiego. Album będzie nosić tytuł Siódme Życie i ukaże się jesienią. Na razie znamy aż 5 promujących go singli i są to raczej takie piosenki lekkie, łatwe i przyjemne, ale reszta płyty ma być zdecydowanie cięższa, podkreśla Piotr Cugowski.
1: Gramy też utwór Syzy, w którym gramy koncertowo i sprawdza się fajnie właśnie, to jest taki mocny, klasyczny, rockowy numer. Jest jeszcze kilka utworów, które na pewno będą nawiązywały po prostu do tego, co robiłem wcześniej.
0: Piotr Cugowski ogrywa teraz ten premierowy materiał na koncertach, no i w najbliższym czasie zobaczymy go o 20:00 na imprezie plenerowej w Skokach, w przyszłą sobotę, czyli 4 lipca w Miłosławcu na festiwalu Żubra, a także 17 lipca w Gryficach na festiwalu Gryf Music Fest. A mojej całej rozmowy z Piotrem Cugowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. Ja już teraz wjeżdżam. Klasyka polskiego rocka od Klausa.

klasyka polskiego rocka od Klausa Mitwocha w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie kryminał Zaginiona autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego i przy okazji porozmawiamy również z samym autorem i będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.

0: To klasyka rocka od Foreigner w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która świetnie sprawdzi się w takie upalne popołudnia i nieco chłodniejsze wieczory. I tym razem to będzie Zaginiona, czyli najnowszy kryminał autorstwa Grzegorza Gołębiowskiego. Jego akcja toczy się w Ożarowie Mazowieckim i jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. W jednej z kamienic od lat narasta konflikt międzysąsiedzki. Starsze małżeństwo regularnie narzeka i skarży się na ich zdaniem uciążliwe zachowanie jednego z lokatorów mieszkających w należącym do nich budynku. Sprawę napiętych stosunków między małżeństwem Stanisławskich a Feliksem Obraniakiem dobrze zna również miejscowa policja. Gdy zatem pewnego dnia Stanisława Stanisławska znika bez śladu, podejrzenia od razu padają na uciążliwego najemcę. Sprawą zajmują się Jakub Luty i Daniel Borowczak, policjanci ze stołecznej komendy. Szybko dochodzą do wniosku, że najbardziej oczywiste rozwiązanie wcale nie musi być tym właściwym. A dodatkowo szyki miesza im nagłośnienie sprawy przez młodą, ambitną dziennikarkę telewizyjną. Istotną dla fabuły rolę pełni Pałac w Duchnicach, dodaje Grzegorz Gołębiowski.
1: No, Pałac w Duchnicach ma przebogatą historię i to jest bardzo fajne miejsce. Postanowiłem go tam w fabule umieścić właśnie dlatego, że mało kto o nim wie i często jest, pomimo że można na niego dotrzeć bez problemu, nie ma tam żadnego ogrodzenia, wszystko jest otwarte, mało kto o tym wie i nie wie, jak tam do końca dojechać. Dość szczegółowy jest opis w którymś momencie książki, nawet trasy dojazdu, włącznie z podaniem nazwy ulicy. Z pałacem w Duchnicach jest też związana pewna historia. Mnie się udało poznać ostatnią właścicielkę, która niestety już nie żyje. I byłem w tym pałacu, widziałem go od wewnątrz, widziałem go w podziemiach, czyli w piwnicach. Także w zasadzie cały pałac mam też w głowie, taki w rzeczywistej postaci.
0: A jaki jest obecnie status tego pałacu? To znaczy, no, powiedziałeś o tym, że właściciel K już nie żyje. On stoi opuszczony? Co się
1: stoi z nim opuszczony.
0: Dzieje?
1: W tej chwili jest opuszczony. Chyba spadkobiercami, o ile się nie mylę, są dzieci siostry ostatniej właścicielki. Ona bezpotomnie zmarła. Pałac ma status zabytku wpisanego do rejestru.
0: Mojej całej rozmowy z Grzegorzem Gołębiowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a od siebie dodam, że Zaginiona jest dostępna również w wersji audio i nie zgadniecie, kto jest lektorem tego audiobooka. A gdybyście chcieli zgarnąć Zaginioną w wersji papierowej, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie, jaki tytuł nosi debiutancka powieść Grzegorza Gołębiowskiego wydana w 2018 roku. Konkurs @rockradio.pl i dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Zaginiona. A już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od Tilaf w Rock Radio.

0: 18 porozmawiamy z reprezentacją rockowej supergrupy Kosmici i dowiemy się, czego można się spodziewać po ich niedawno wydanej debiutanckiej płycie. A tymczasem sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
1: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni.
2: Newsy Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
3: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca.

0: po dwa pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
1: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
0: Pogoda będzie gwałtowna, także jutro znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach, w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
2: Na dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
3: No, spływ, rowery i tak tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
0: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć. Jutro na północnym zachodzie i zachodzie Polski będzie już delikatnie chłodniej niż dziś, około 30 stopni, a w centrum, na wschodzie i na południu cały czas ekstremalny upał pod 40. Do tego nad całą Polską burzowe chmury. Burze możliwe są właściwie wszędzie, a towarzyszyć mogą im ulewy i porywisty wiatr.
4: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zapraszamy.

0: Radio 103,7 FM.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Jakie dwa...
1: To klasyka polskiego rocka od Róż Europy i Edyty Bartosiewicz w Rock Radiu, a my w programie Rock Radio poleca na wynos. Trzymamy rękę na pulsie muzycznych premier w klimatach klasyki rocka. No i tak na początku tego roku ukazała się debiutancka płyta zespołu Kosmici. Nosi ona tytuł Nie ma nas, a Kosmici to czwórka muzyków, których dobrze znamy z innych kapel. Na gitarze gra Stefan Machel z TSA, na wokalu jest Tomasz Olej-Olejnik z Proletariatu, na basie gra Darek Butkiewicz z Armii, a za zestawem perkusyjnym siedzi Marcin Manio-Papior z zespołu Piersi. Kosmici to faktycznie mało rockowa nazwa, przyznają Stefan Machel i Tomek Olejnik.
2: Tak, to jest zarzut numer jeden. No, od razu u wydawcy było. Co to za nazwa? Co wy? Wy poważnie tak? A my właśnie nie, my nie poważnie.
3: Wiesz co, ja próbowałem w innych językach poszukać jakby, wiesz, tłumaczenia. Nic nie pasowało. No bo jak byśmy się nazwali?
1: Spaceman.
3: Spaceman?
1: Tak,
3: no,
1: to jak piosenka też. Babylon Zoo.
3: No właśnie, to...
2: Trudno powiedzieć. Ktoś zesłał nam sygnał, do mnie przyszedł sygnał, że to ma być zielone i że ta grafika... Wymyśliłem ten statek kosmiczny, który tak naprawdę nim nie jest, bo on tylko z daleka może powodować jakieś skojarzenia i o to właśnie chodziło, żebyśmy nie byli w tym wszystkim dosłowni. Żebyśmy byli
3: tak, żeby
2: w tym wszystkim
3: miało...
2: metafizycznie tak... taki mental, żeby tylko był i tylko tyle. Bo jak się wsłucha w poezję Oleja, to tam raczej obcych światów się nie znajdzie, tylko prawdziwe ludzkie wrażliwości.
1: Mojej całej rozmowy ze Stefanem Machelem i Tomkiem Olejnikiem, czyli połową zespołu Kosmici, posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a już teraz słuchamy klasyki rocka od Styx w Rock Radio.

To klasyka rocka od Judas Priest w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć trójpak książek Grzegorza Brudnika, czyli Rotę, Gawrę i Alfę. Przy okazji pogadamy również z samym autorem i będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.

0: To klasyka polskiego rocka od Hej w Rock Radio, a tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos czas na kolejny zestaw książek, który już za moment może trafić w wasze ręce i tym razem to zestaw trzech książek autorstwa Grzegorza Brudnika, a chodzi o kryminały Rota, Gawra oraz Alfa. Rota i Gawra to dwie części cyklu z Inspektor Katarzyną Łeską, natomiast Alfa to czwarta powieść, w której główną rolę gra komisarz Rafał Lichy, ale jest to jednocześnie pierwszy tom nowego cyklu Demony Lichego. Nie będę wam streszczać fabuły wszystkich trzech książek, powiem tylko, że akcja najnowszej z nich, czyli Alfy, toczy się już nie na Śląsku, a na Mazurach. I dodam, że Grzegorz Brudnik przemyca w swoich książkach sporo fachowej wiedzy z różnych dziedzin. I również dlatego jego styl pisania kojarzy mi się z twórczością Macieja Siembiedy. A co na to sam autor?
1: To nie wiem za bardzo, co by to mogło być, bo opisuje właściwie chyba tylko to, co jest tam dookoła. No, mieszkam tam w tej chwili, przeprowadziłem się, poznaję ludzi, poznaję te takie jakieś najistotniejsze rzeczy związane z regionem i staram się je przekazywać. Ja staram się też nie pisać głupot, dlatego jeżeli o czymś piszę, no to sprawdzam bardzo dokładnie. Oczywiście nie zawsze się da, czasem te głupoty się pojawiają, ale staram się ich unikać. No i to jest tak, że wiesz, tutaj nie ma jakiejś takiej ogromnej wiedzy historycznej właśnie jak u Maćka, nie? Ale myślę, że potrafię jakby już troszeczkę wyczuć to, w jaki sposób pulsuje ten region i przekazywać to w taki sposób. I to dla czytelnika może być rzeczywiście ciekawe, bo ci ludzie są odrobinkę inni niż my, ale jeżeli się o tym już pisze i się to naświetla i zaczyna to być dostrzegalne, tak, dla czytelnika, no to nagle się robi dosyć ciekawie, że dlaczego to tak działa, dlaczego to tak funkcjonuje.
0: Mojej całej prawie dwugodzinnej rozmowy o Alfie z Grzegorzem Brudnikiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć trzy książki Rota, Gawra i Alfa, to napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Tytuł jednej z poprzednich powieści Grzegorza Brudnika oznacza osobę rozdającą wiernym komunie. Jaki tytuł nosi ta książka? Konkurs @rockradio.pl i dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinny trafić trzy książki Rota, Gawra i Alfa Grzegorza Brudnika. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Dire Straits w Rock Radio.

To klasyka rocka od Mr. Mister w Rock Radio prosto z lat 80., a że 80-sowej klasyki rocka nigdy za wiele, również w niedzielę, to już za chwilę posłuchamy klasyki rocka od Republiki w Rock Radio.

o 19 będziecie mogli zgarnąć najnowszą książkę Przemysława Piotrowskiego, czyli powieść pod tytułem W ciemnym, głodnym lesie. No i przy okazji pogadamy także z samym autorem. A już teraz wjeżdża klasyka rocka od ZZ Top w Rock Radio.

klasyka rocka od Creedence Clearwater Revival w Rock Radio. I tak jak zapowiadałem, dzisiejszy program Rock Radio poleca na wynos jest na bogato, jeśli chodzi o liczbę książek, które możecie wygrać. Czas, żeby ktoś z was zgarnął kolejną z nich i tym razem bierzemy na warsztat powieść W ciemnym, głodnym lesie, czyli najnowszą propozycję od Przemysława Piotrowskiego, autora bestsellerowego cyklu kryminałów z komisarzem Igorem Brudnym. O co w tej książce chodzi? Otóż 16-letnia Maja Bacela ucieka z domu od znęcającego się nad rodziną ojca. Przepada bez śladu w bieszczadzkich lasach,

0: A jej telefon po raz ostatni loguje się pod Leskiem w rejonie kompleksu leśnego Borek. Mija 16 lat. Młodsza siostra zaginionej Mai, Nina, jest dziennikarką. Zajmuje się właśnie sprawami zaginięć. Pewnego dnia Nina natrafia na informację o 22-letniej Klaudii, która przepada bez śladu w tej samej okolicy. Na zdjęciu poszukiwanej Klaudii w odbiciu lustra dostrzega kogoś, kto wygląda tak jak jej siostra. Postanawia napisać artykuł o zaginionej dziewczynie. W tym celu jedzie do wsi Czyściec, w której Klaudia wynajmowała pokój w pensjonacie. Liczy na to, że przy okazji dowie się czegoś na temat swojej siostry. Na miejscu okazuje się, że mieszkańcy Czyśćca nie chcą z nią rozmawiać, a jednocześnie przestrzegają ją, żeby nie zapuszczała się w okoliczne lasy. Sięgając po książkę W ciemnym, głodnym lesie, najlepiej nie wiedzieć o niej nic, podkreśla autor Przemysław Piotrowski.
1: Ja ogólnie w swoich książkach zawsze staram się zaskakiwać czytelnika. On tak naprawdę nigdy nie wie, co go czeka. No nie wiem, jeżeli mówimy o serii Zbrudnym, no to wiadomo, jakiś tam klimat jest i staram się tego trzymać. Natomiast no jednak każda sprawa jest totalnie różna. Zawsze kładę nacisk na coś innego. No tutaj w przypadku W ciemnym, głodnym lesie, no to tu już odbijam w stronę takiego klimatycznego horroru trochę. To oczywiście dalej jest kryminał, ale już z takimi elementami prawdziwej grozy. Tutaj jest nacisk właśnie na ten klimat tych bieszczadzkich lasów mrocznych, gdzie człowiek naprawdę wchodząc między drzewa, no czuje się nagle malutki, tak? Nic nieznaczącą, jakimś pyłkiem niemalże. I staram się pokazać właśnie, co dzieje się w głowie takiego człowieka, który nagle czuje się osaczony, ludzie są właśnie dziwni, tacy niepewni, milczący, a jednocześnie dający różne znaki, ostrzeżenia. No potem, no wiadomo, można by opowiadać, co się zaczyna dziać w tym lesie, tak? Ale tu już nie chciałbym za bardzo wchodzić głębiej w fabułę, ale tu jest klimat, to jest chyba najbardziej klimatyczna moja książka.
0: Mojej całej rozmowy z Przemkiem Piotrowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę W ciemnym, głodnym lesie, to napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jaki tytuł nosi debiutancka powieść Przemysława Piotrowskiego. Konkurs @rockradio.pl, dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinna trafić powieść W ciemnym, głodnym lesie. A już teraz wjeżdża klasyka rocka od Queen w Rock Radio.

0: klasyka rocka od Midnight Oil w Rock Radio, a już za chwilę będziecie mogli w programie Rock Radio Poleca na Wynos zgarnąć zestaw książek Światła w popiołach i Cienie pośród mroku autorstwa Remigiusza Mroza. Naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl.
1: Rock Radio. Klasyka.

To klasyka polskiego rocka od Iry w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos wcale nie zwalniamy tempa, jeśli chodzi o liczbę książek, które możecie zgarnąć za jednym zamachem, bo teraz do gry wjeżdża zestaw dwóch powieści Remigiusza Mroza, a chodzi o książki Światła w popiołach i Cienie pośród mroku, czyli odpowiednio 5. i 6. tom cyklu o patomorfologu Sewerynie Zaorskim. Jeśli chcecie je zgarnąć, to napiszcie odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi tak. W pierwszym tomie cyklu o Sewerynie Zaorskim, czyli w książce Listy z Zagrobu, bohaterka przez lata otrzymuje wiadomości od swojego zmarłego ojca. Jak nazywa się ta bohaterka? Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie, dlaczego to właśnie do was powinny trafić książki Światła w popiołach i Cienie pośród mroku. A już teraz słuchamy klasyki rocka od Eagles w Rock Radio.

Klasyka rocka od Toma Pettiego i The Heartbreakers w Rock Radiu. My powoli zbliżamy się do 20. Po 20 zapraszam Was na spotkanie z płytą tygodnia w imieniu Ryśka Brzezińskiego, a po 22 zapraszam Was na spotkania z niezłymi gośćmi Rock Radia. Ja będę rozmawiać po 22.30 z Bartkiem Przybyszewskim i Mateuszem Witkowskim, czyli twórcami Podcasteksu. Moim zdaniem najlepszego podcastu w kraju. Podcastu o latach 90. i zerowych. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Słyszymy się jeszcze po 22.30 w Niezłym Gościu. No i słyszymy się także jutro od 10.00 w programie Rock Radio Poleca na Wynos. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, jak co niedzielę po 20:00 pora na Płytę Tygodnia, na którą zgodnie z tradycją oddawaliście głosy na Facebooku Rock Radia. Tym razem naród zdecydował, że tego wieczoru odpalimy całą płytę The Cure zatytułowaną Disintegration. Ósmy krążek Brytyjczyków do dziś wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom gatunkowym. Jedni określają Disintegration jako rock gotycki, inni jako rock alternatywny, a jeszcze inni jako dream pop lub post-punk. I to, że nie da się wrzucić tego albumu do jednej szufladki, jest jedną z wielu jego zalet. Tymi najważniejszymi są genialne kawałki na czele z Pictures of You, Love Song czy Lullaby. Ale do nich jeszcze dotrzemy. Zaczynamy od otwierającego płytę Plainsong. Rysiek Brzeziński, zapraszam.

0: Tygodnia w Rock Radio.
1: Tym razem cofnęliśmy się w czasie do roku 1989, kiedy zespół The Cure wydał płytę Disintegration. Choć cały album wydaje się być mrocznym dziełem, to zawsze jest miejsce na tak zwane światełko w tunelu. Tym jest kawałek Love Song. Robert Smith napisał go jako prezent ślubny dla swojej żony Mary Poole i opowiada o miłości i oddaniu pośród tych wszystkich rozterek egzystencjalnych.

0: Rock Radio.
1: Jednym z najważniejszych numerów pochodzących z Disintegration The Cure jest oczywiście Lullaby, po polsku kołysanka. Robert Smith inspiracji do stworzenia tego utworu szukał we własnym dzieciństwie. Gdy był małym chłopcem, jego ojciec śpiewał mu wymyślane na bieżąco kołysanki, które nie miały szczęśliwych zakończeń. W jednym z wywiadów Smith powiedział, że przekaz z nich płynący brzmiał: śpij chłopcze, bo nie obudzisz się wcale.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dziś w całości słuchamy płyty Disintegration The Cure. Podczas sesji nagraniowych atmosfera bywała napięta. Sukces, jaki grupa osiągnęła w latach 80., sprawił, że członkowie zespołu sięgali po różne używki. Robert Smith, by radzić sobie z presją, zażywał środki halucynogenne, a Lol Tolhurst pojawiał się pijany podczas nagrań. Doszło do tego, że inni członkowie The Cure grozili odejściem, jeśli Tolhurst nie zostanie wyrzucony, przez co niemal doszło do nomen omen dezintegracji zespołu.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Powoli kończymy przygodę z płytą Disintegration The Cure. Po tylu latach przez wielu dziennikarzy, krytyków czy recenzentów jest ona uważana za szczytowe osiągnięcie zespołu. Na ponadczasowość albumu wpłynęły nie tylko teksty czy same kompozycje, ale też atmosfera Disintegration. Robertowi Smithowi i ekipie udało się w mistrzowski sposób uchwycić ulotne uczucia zagubienia, wewnętrznej walki czy wręcz rozpadu duszy. Disintegration wieńczy Untitled, który nie daje żadnej odpowiedzi na pytania, które Smith stawiał w tekstach na całym albumie. Rysiek Brzeziński, na razie dobrych snów.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny w Rock Radio dzisiaj. To właśnie dwóch niezłych gościów, gości, że tak powiem. Olaf Deliglasow,
2: to ja,
1: Tymański.
3: Cześć Mariusz.
1: Panowie, zadam takie pytanie niczym ze śniadaniówki na początek. Skąd się znacie?
3: Znamy się z widzenia.
1: Trochę takie też pytania z randki w ciemno. Skąd się znacie?
2: Kiedyś Tymon siedział w więzieniu przed na widzenie i stamtąd się znamy z widzenia.
3: Słuchaj, jak to się stało?
2: Pamiętam dokładnie.
3: Znaczy, to, ja mam taką wizję, że jest rok 85 i jest koncert zespołu Left Hand, Right Hand, a my z Otartem działamy i koncert jest takich czterech nieumiejów, z którymi dzień wcześniej piliśmy wódkę i rozmawialiśmy o Joy Division, bo byli z Manchesteru, natomiast raczej nie umieli. No i włączyli się tam radia, jakieś tam odkurzacze, wiesz, i grali mocno eksperymentalnie. Po czym jest dyskusja z tym zespołem i tej kudłaty aniołek lat 24 Olaf Deliglasow, ale znany mi tylko z widzenia, ponieważ widywałem go na koncertach Spark Division, Pancernych Rowerów, Gunny Dead, czyli Deadlocka późniejszego, z ramionami założonymi, skrzyżowanymi, mówi: ha, czyli jeżeli ja włączę radioodbiornik i pierdnę, to będzie już muzyka awangardowa? Na nie chodziło o to, że żartował z kolegów, że raczej umieją. Jakoś tak poczułem, że ten, już wiedziałem chyba o tyle, o ile, że ten facet to jest po prostu wokalista zespołu Dzieci Kapitana Klosa, natomiast nie znaliśmy się bliżej.
2: Tak.
3: Ale jak się poznaliśmy, nie pamiętam.
2: Przyszedłem do Wisepki, w której graliśmy próby i szef Wisepki niejaki...
3: Mariusz Jabłoński.
2: Mariusz Broda. Widzę dwóch facetów, nie? Jednego znam, drugiego nie znam. Młody mężczyzna, spodnie w kratkę, za krótkie i prochowiec, jasny prochowiec, twarz taka sympatyczna, inteligentna i zerknął na mnie. I w tym zerknięciu było wszystko, było zaproszenie, była ciekawość. Zerknął na mnie, ja zerknąłem na niego, myślę sobie... Ciekawe, kto to jest. Malowali plakaty. Plakaty leżały na ziemi i ty malowałeś te plakaty.
3: I potem pojechaliśmy do, jakoś tam zgadaliśmy i pojechaliśmy do Gdyni, bo Olaf mówi: słuchaj, rozmawiam z Rudzieckim na temat tego, czy Klosy, które w tym czasie wygrały jako jeden z 8 zespołów Jarocin, 84 rok.
2: Piąty.
3: Piąty? Zawsze mylę. No piąty, sorry, oczywiście.
1: Czwarty to słynny ten.
3: Tak, i chyba jedziemy do Rudzieckiego. I pamiętam, że jedziemy SKM-ką. Rudziecki, no, gada dziwne rzeczy. Mówi dużo, ale nawet za dużo. Wracamy i on mówi: co myślisz? Olaf mówi: co myślisz, Rychu? Ja mówię: szczerze mówiąc, facet po prostu wydaje mi się po prostu mocno pokręcony. No, realnie dużo gadania, mało faktów. On mówi: no dobrze, jedziemy do Wysepki, gdzie właśnie Mariusz Broda, Lukrecja Broda, czyli po prostu Jabłoński, usiłował zrobić coś a la scena gdyńska w Gdańsku, bo to były dwie sceny wtedy. No i tak żeśmy z Olafem się zaprzyjaźnili, ja zacząłem chodzić na jego próby. Często siedziałem w kącie i słuchałem jego nowych wypocin lirycznych. Mówiłem,
2: a Olaf krytykował
3: słuchaj,
2: głównie.
3: No tak. Słuchaj, ty piszesz, wiesz, takie powieprzone rzeczy, wsobne, smutne. Napisałem już po prostu o plaży, o wichajstrze, o czym pisać dalej. Znaczy, tak, nie, może tak nie było, no ale pamiętam, że się zaczęli bardzo przyjaźnić, potem...
2: Ale muszę się jeszcze przyznać, że mam też na koncie, na swojej kolbie, mam takie nacięcie z napisem Tymon Tymański, chrzest bojowy, pierwsze zarobione pieniądze na graniu muzyki. Pamiętasz?
3: Bo wiesz, Olaf wyszedł mnie, że gram wesołe Joy Division, co mi do żywego dotknęło, a ja mówiłem, że gra parka wesołego, no co było prawda akurat, bo on był raczej z tej takiej linii typu
1: Shan69,
3: wiesz, Chelsea, The Damned, Bastards, byli weseli, a Joy Division wesołe to była potwarz. Natomiast Olaf mnie zaprosił na koncert w klubie Kubuś, to było na jesieni, dokładnie w październiku roku 85. To był pierwszy mój koncert, na którym zarobiłem pieniądze. Także można powiedzieć, że w tym roku mam 400-lecie pracy twórczej za pieniądze. I to było właśnie przed zespołem Olafa. Graliśmy jako Sinstresną za uklanianie w klubie Kubuś, już go nie ma. Natomiast potem za całe pieniądze, 1500 zł, kupiliśmy wielki worek win i piw i dalej nie pamiętam, co się działo.
1: Ale to, że wpadliście na pomysł z zespołem, to była jakaś historia, że wy mieszkaliście razem?
3: To było
1: w tym okresie, że byłeś w Berlinie?
2: Dobrze nie, kojarzę, nie. To było trochę wcześniej. Dzieci Kapitana Klosa zakończyły swój żywot w sposób taki spektakularny, można by powiedzieć filmowy, skandalem towarzysko-obyczajowym.
3: Basista Oczes perkusistką, która była przy okazji jego żoną.
2: Była moją żoną. I

0: dlatego, że ja do niego właziłem przez okno. Mhm. Z pominięciem dzwonka do drzwi, mamy, taty i tak dalej, tej całej menażerii.
1: Klucz nie miałeś.
0: Tylko wchodziłem przez okno. I Tymański dawał mi tam zaciszny kącik, gdzie mogłem płakać, chwilić mu, a on mi puszczał dziwne utwory.
2: Myśmy puszczali sobie nawzajem dziwne utwory, bo z Olafem mieliśmy taki rodzaj wymiany. Wiadomo, że wtedy słuchało się muzyki z kaset i Olaf mi puszczał na przykład Nowego Dzióbka, czyli po prostu Warszawę, Holitoi. Ja puszczałem z kolei, no...
0: Belwetów mi puszczał, mówił, zobacz, spójrz na to, jaka atonalność, słyszysz to.
1: A to my z Tymonem godzinę spędziliśmy o tym, żeby o Luridzie sobie pogadać nieraz, bo ja mam też kota na punkcie Lurida.
0: Także wiesz, wtedy się zaczęła nasza taka...
2: Sztama.
0: Taka przyjaźń, ale wiesz, już takie mieszkanie razem, nie? Tak. Później wielokrotnie mieszkaliśmy
2: ze sobą. A potem to samo się stało jeszcze raz, kiedy Olaf wrócił z Niemiec w roku 1995.
1: Okej, czyli dobrze.
2: I Olaf znowu nie umiał mieszkać. I też był podczas rozpadu, ja byłem też po rozpadzie pierwszego związku, więc Olaf zamieszkał u mnie na strychu, gdzie było plus 9 w zimie, tak. I Olaf mówi, słuchaj, nie wiem, czy znasz grunge, a ja mówię, no coś tam słyszałem, no, Nirvana, a znasz na przykład kudę Butthole Surfers, a znasz na przykład
1: Screaming Trees,
2: Mudhoney, no i wiesz, i tak i przyprowadził Nawrockiego i wtedy Olafowi zaplanowałem granie w kapeli rockowej, a Olaf powiedział, stary, nie mogę, grał z apteką, a ja mówię, stary, za problem, grał z apteką i z trupami, a Olaf powiedział, ja mam 32 lata, jestem stary, nie dam rady. To mnie wtedy zastanowiło.
0: Tak było.
1: O Boże. Ale wiecie, historia jest taka, jakby ktoś sobie słuchał, to jak czytam wspomnienia jakieś Iggy Popa czy Bowiego, to trochę coś w tym stylu, jak była ta trylogia berlińska i ich okres współpracy, to trochę taka historia podobna.
2: No wiesz, wiadomo, że mamy dystans do tego,
1: Oczywiście, że tak.
2: Nie jesteśmy ani popem, ani Bowiem wszystkim, wiesz, no niestety ten język cudowny, piękny, szeleszczący nas trochę po prostu lokuje w innym miejscu geopolitycznie, czyli po prostu między pachą Rosji i pachą Niemiec. I przez ten rynek też jest taki jest, natomiast wiemy o tym, że faktycznie nasza przyjaźń Olafa, moja, Nawrockiego, Grześka przetrwała. Z różnych powodów, ale też dlatego, że po prostu, że mamy do siebie wielką miętę, wielką sympatię. Jesteśmy też buddystami, co powoduje, że po prostu, że nie to, że po prostu się tam epatujemy, wiadomo, że buddyzm czy taoizm są takie po prostu religie dosyć takie, no, bym powiedział, frywolne, znaczy liberalne, które raczej bardziej pozwalają niż po prostu zakazują. Mhm. Natomiast też po prostu rozumiemy, że no, popełnia się błędy, daje się komuś drugą szansę, wiesz, no i tyle. No i tutaj między nami nie było tej sytuacji typu, że myśmy sobie po prostu żony zabierali, chociaż to byśmy też wybaczyli sobie, myślę.
0: No wiesz, były sytuacje tego typu, ale nigdy nie była to kradzież, nie było to wrogie przejęcie, była to zawsze fuzja.
2: Więc wiesz, no ja się cieszę z tego, bo z Olafem chciałem grać dawno, pamiętam taki moment, że przychodzimy sobie tam pod taki śmieszny bardzo
0: śmietnik.
2: Garaż na Zamenhofa we Wrzeszczu, gdzie przyszliśmy ze Sinistrem Zabraniania, później z Wczesną Miłością. I chyba całe wakacje, kiedy właśnie Olaf się rozstał z pierwszą żoną, graliśmy tam pod jakąś taką punkową nazwą, ale to nie wypaliło. Potem parę lat później miały być trupy, gdzie Olaf powiedział, że po prostu, że jednak już ma inny pomysł na życie. Była apteka, Menda, bardzo fajna płyta, ja poszedłem na koza apteki, pozazdrościłem, zobaczyłem 300 osób, które śpiewało piosenki o tym, że Wałęsa się i Szwenda i tak dalej, i że Jezus Chrystus jest w modzie, no i pomyślałem sobie, że trzeba śpiewać piosenki po polsku. Zrobiłem płytę jedną, drugą, trzecią i potem 3 lata później, gdy Olaf już właściwie planował wyjechać do Warszawy i do Krakowa, żeby pracować z Kazimierzem.
0: Nie, z Maleńczukiem, Maleńczuk był.
2: Maleńczukiem, tak, to zaproponowałem po raz trzeci współpracę taką poważniejszą i to była płyta Plowirus i tutaj coś zaszło.
0: Tak. No tutaj zaszliśmy w taką kreatywną ciążę i tak naprawdę na początku było nas dwóch. Przyszedł do mnie Tymański i powiedział, Olaf, masz dużo elektronicznego sprzętu, bo faktycznie zwiozłem z Berlina niesamowite nowości na rynku, czyli komputer Atari i sampler Akai S900, z tego co pamiętam. To takie właśnie faktycznie przełomowe urządzenia. I Tym mówi, co można na tym zrobić? Ja mówię, no wiesz, można robić bardzo ciekawe rzeczy, wiesz, można...
2: Pornole zmontować.
0: A on mówi, a disco polo można? No wiesz, możemy... No tak, można. On mówi, to oglądałeś w zeszłym tygodniu disco polo relax, widziałeś zespół Scanner? A ja mówię, no pewnie, że widziałem, nie? Mówi, to robimy taką muzykę disco polową, tylko chciałbym, żeby teksty były absolutnie odczarowane.
1: Tak. Audycja Niezłego Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny, Tyman Tymański w Rock Radio jest...
2: Jestem.
1: Olaf Deriglasow?
0: Prawie, że jestem.
1: Dobra, odczytana lista, wszyscy obecni. Zespół Kury. A to nawiązując do piosenek, udowodniając, że słuchałem, to was zapytam, Ziemia jest płaska?
0: No, bez wątpienia. No, wystarczy spojrzeć po prostu na cień, jaki na Księżycu zostawia. Tylko, że ona jest, wiesz, tak pionowo ustawia.
1: Tak, bo ty w piosence tam tłumaczysz.
2: Ale wiesz o tym, że to było tak, że po prostu pierwsza wersja była dosyć...

0: obsesowo i śpiewałem nawet w ten sposób w refrenie, że śpiewałem, kto uważa w Polsce, tak, że
1: imię nazwiska
0: parę nazwisk, znaczy imion znanych ci artystów.
1: Tak.
0: Natomiast chłopcy tutaj mnie po prostu przywołali, którzy po prostu dbali o cenzurę. Wycinamy te wszystkie nazwiska, to na swoją płytę solową. Tutaj po prostu trochę wyżej wznieść te swoje umiejętności kasomówczo.
2: Trzeba być uniwersalnym. No.
1: Tak.
0: Trzeba być uniwersalnym, oczywiście.
2: I wiesz, kto wie, ten się domyśli.
0: Natomiast była ta akcja, że rozmawiam z ojcem mojej powiedzmy, no, córki, przyjaciółki i on mówi po dwóch godzinach rozmowy, mówi, słuchaj, no i tamtego, wiem, że lubisz takie rzeczy tam typu Tai Chi, czy Kungi, energia. Też powiem ci, że jest takie miejsce w Stanach, które widziałem, gdzie po prostu widać, że jest płaska. A ja, ale co? No ziemia, no wiesz, no widzę. A ja, wiesz,
2: jak wychodzę z firmy i patrzę na beton, ty widzę, że jest płaska.
0: Słuchaj, no znasz takich ludzi, którzy mówią...
1: Przepraszam, że się śmieję.
0: Patrz, to jest reptylianin, wiesz, Jezus był epti, słuchaj, no są tacy ludzie, tak uważają, wiesz. To jest straszne tematy, natomiast, no wiesz, no kwanon, to są tematy dnia współczesnego.
2: Tak, a trochę stand-upowe, jak o tym pomyślisz. Ale zanim weszliśmy na antenę, powiedziałem, że jest jeden taki kawałek.
1: No właśnie, bardzo
2: jestem tego tak, który miałem tak, że... Dobra, jeszcze raz. Przesłuchałem całą płytę, ale jeszcze raz. Bo tam właśnie są klimaty i disco, i coś nieoczywistego. I ja pomyślałem sobie, że nawet mógł być jakiś, nie wiem, nawet Savage mógłby zrobić coś takiego. To jest wiosenny szał.
1: No to ty Mański tutaj w całej, że tak powiem, okazałości.
0: Ale wiesz co, tam było więcej tego, bo to też w szale była walka o to, bo w pewnym sensie...
2: Bo drugi to jest Teflonowy mózg jeszcze, to też miałem.
0: Teflonowy, tak, jest tam też parę stylów. Jest też w piosence Unolowi Sparte, też jest i trap, jest też funk, jakiś taki, nie? Jest też jedna piosenka Mantureta, która też troszeczkę brzmi jak... jak
1: tak kombi.
0: Nie, no, zrzucili sobie kombi, ja bym powiedział...
2: Tak, ale chciałem o tym mówić głośno, bo też miałem takie skojarzenie.
1: Tak, kochasz kombi, ty Mański kocha kombi.
0: Dla mnie to po prostu to były takie rzeczy typu Kapitan Nemo, ja lubię Kapitan Nemo.
1: No masz rację, Kapitan Nemo.
0: To są takie szlachetne, dobre rzeczy. Lorelai, to jest dobra piosenka, słuchajcie, no, ale nieważne. W razie, no tak, ta stylistyka jest typowa dla kurs szeroka bardzo. Nie wiem, czy to po prostu jest takie dobre, bo mam poczucie, że jednak w Polsce rządzą ciągle style, gatunki. No, albo grasz reggae, albo metal, albo funka. A jak grasz wszystko naraz, to jesteś po prostu patonem. Dlatego
1: to płyta dla nikogo, nie?
0: Chciałem trochę wygłosić taki apel, dbajcie o swoje kurki, Polacy, nasi kochani melomani, hipsterzy, bo innych nie macie. No nie ma takiego zespołu, który tak po prostu gra niestylowo jak my i tak dobrze niestylowo jak my. Bo my gramy wszystko i gramy to dobrze. Natomiast no po prostu no uznaliśmy, że po prostu no wiesz, no jednak ktoś tym jeżynkiem rocka musi być u nas, nie? I kury mają jakąś tam przeszłość, parę płyt. Mamy nadzieję, że nam się uda jeszcze parę płyt zrobić, ponieważ zostało nam po tej pierwszej płycie tam z 10 czy 15 numerów demowych, które chcemy jeszcze troszeczkę wzbogacić piosenkami z dobrymi refrenami. No i po prostu mamy dobrą zabawę. No nie liczymy na to, że zrobimy wielkie pieniądze. Wzięliśmy dwóch młodych ludzi, którzy uzupełnili te nasze braki różne.
1: W uzębieniu głównie.
0: Tak, też prawda. Pozdrawiamy też oczywiście profesora, który pomaga nam z uzębieniem. Też obok Szymona Burnosa, który świetnie śpiewa i gra na klawiszach wybitne rzeczy i też lubi i pop, i rocka, i trap dobry i wszystko. Też znaliśmy bardzo ciekawego perkusistę, Alana Kapołkę, jego tato grał na gitarze w kapeli Young Power i Alan przyjechał ze Śląska do Gdańska, żeby studiować jazz, ponieważ uznał, że jednak metal jest wymagający na tyle, że trzeba poznać inne style, no i stał się jazzmenem.
1: I wylądował w kurach, biedak.
0: No w kurach i jak tylko wszedł do studia, to zagrał parę takich patternów, że po prostu nam spadły po prostu buty, czapki, gacie i tak dalej, no i zaistniał w płycie sposób, no jakby, no taki, że nie da się go po prostu, no wymazać. No, cyrkowy i inteligencki po prostu i frywolny, i inwentywny. Więc mamy teraz fajną kapelę. Będziemy pewnie jeszcze zapraszali gości różnych, natomiast na razie chcieliśmy skupić się na tym, że jest nas czterech i każdy zaśpiewa i pisze numery i każdy jest to liderem swojego jakiegoś takiego.
2: Ale znając naszą artystyczną nieprzewidywalność, to ciężko pomyśleć o tym, czy to będzie etap, że kury będą teraz właśnie często koncertować i zaraz coś nowego powstanie, czy coś innego nie zrodzi, nie?
1: Wszystko wskazuje na to, że jeżeli planeta Ziemia przetrwa jeszcze parę lat, to tak będzie.
2: To płaska Ziemia.
1: Płaska Ziemia, tak. Wiadomo.
0: Bo jest ta druga okrągła, ta BDK.
1: Ta pod spodem.
2: Tak, tak.
1: Jest w tym wszystkim jakiś... To jest chyba bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć, że...
0: Naleśnik.
1: Ja panu nie przerywałem. Chodzi o to, że tu nie tylko jest muzyka w tym wszystkim, nie? Czyli to spotkanie między człowiekiem a człowiekiem, Tymańskim, Deriglasowym, Burnosem, Kapałką, jest też podszyte bardzo fajną przyjaźnią. Fajna to nie jest dobre słowo, ale wiesz, jak chciałem powiedzieć, głęboką. to są poważne sprawy, o których się rzadko mówi, szczególnie w kontekście zespołów. Nie przypominam sobie, żebym słyszał wywiad, gdzie ludzie koncentrują się na tym, że ten zespół istnieje dlatego, że głównie chodzi o przyjaźń, że chodzi o coś, co jest poza muzyką, chodzi o coś, co nas łączy jako ludzi, a nie tylko jako facetów, którzy zarabiają pieniądze na to, żeby zapłacić rachunki. Więc to jest gdzieś tam fajna rzecz. My z Mańskim mieliśmy pewnego rodzaju, oprócz tych historii, o których opowiadaliśmy o latach 80.
0: Falling out, mieliśmy taki
1: Moment, że ja się wyprowadziłem do Krakowa, później do Warszawy. Tymański zwariował w tym czasie, miał 16 żon, 50 dzieci urodził i nagle się spotkaliśmy znowu po paru, znaczy widywaliśmy się, ale nie byliśmy ze sobą aż tak blisko, no tak, żebyśmy mieszkali ze sobą. Mhm. I nagle się spotkaliśmy, wpadliśmy sobie w ramiona, sprzedaliśmy sobie mokrego buziaka i wszystko okazało się, że te lata nie istniały. I mieszkamy ze sobą teraz.
0: Ja to bardzo szanuję, bo wiesz, no to Olaf mówi o tym, że dane nam jest znowu się po prostu, wiesz...
1: Za życia spotkać, spotkać. Bo nie wszyscy koledzy przeżyli.
0: Mamy to szczęście, że po prostu no, taka spirala jakaś nastąpiła, taka spirala historyczna, że po prostu, że gramy znowu ze sobą. Pewne rzeczy, które nie zostały wtedy powiedziane, byliśmy za młodzi, za głupi trochę też, zostały powiedziane teraz.
1: Dużo ego było w tym wszystkim, wiadomo, ja jestem liderem, ty jesteś liderem.
0: Dalej, przez ten rok była walka. Były takie sytuacje, że na dwa dni była lekka zima i po prostu, wiesz, było cicho, po czym był telefon z tej czy z tej strony typu, stary, masz rację, albo stary, przepraszam. Jedziemy małym Fiatem, trzeba zrobić sobie miejsce. Ja musiałem zrobić miejsce dla kolegów, bo wiesz, ja nie jestem łatwym liderem, nie? Dobra. Natomiast kurczę, po prostu bardzo doceniam.
2: No bo to, wiesz, że... jakby spotkało się parę, wiesz, Joshów Homów, nie? Na tej zasadzie.
1: To tak. I to czuło się... Ale w ogóle ta praca, którą wykonał Tymański, niesamowita, nie? Że po prostu ustąpił, wiesz, nie całe miejsce kierowcy, ale jednak posunął się na tym, że tak powiem.
0: Troszeczkę. Ale wiesz, Szymon Burnos, który jest też ciekawym bardzo wykonawcą, robi swoje płyty solowe i gra z paroma też wykonawcami tam.
1: Mówiąc krótko, to bardzo rokuje.
0: Burnos powiedział Tymon, nie gniewaj się bardzo, ale po prostu, jeżeli chcesz zrobić produkcję, republikację, no to po prostu będziemy stali patrzyć na ręce. I będziesz robił te swoje rzeczy w studiu, które po prostu masz duże i masz swoje miejsce ciepłe, a my będziemy siedzieli obok, Ola będzie tam coś tam dosyłał. Jeżeli chcesz zrobić kapelę, to musisz po prostu tam zrobić miejsca. I ja dałem mu miejsca, po prostu powiedziałem, dobra, masz tutaj herbatę, wychodzę do domu, tak. I on siedział i dłubał. Ciął coś tam i tak dalej, przyniósł piosenkę jedną, drugą, trzecią i tak przedtem przy mu, przy płycie mu była ta sytuacja, że powiedziałem Szymonowi, Szymon, daj 20%, wiesz, a Szymon powiedział, tyle miałem wtedy, nie? No teraz Szymon dał dużo więcej i to samo było z Olafem, no myśmy dali dużo energii, naprawdę mam poczucie, że po prostu, no oczywiście musiałem się usunąć, powiedzieć, panowie, dawajcie te piosenki, był taki moment, że mówię, okej, okay, moi 7, 5, 6, 4, wchodzą na płytę numery, Olafa 4, Szymona 1, ale tu mój tekst po połowie, no wiadomo, że człowiek jest człowiekiem i po prostu ego dalej buzuje, natomiast musiałem się mocno posunąć, ale to zrobiło dobrze, bo powstali jacyś tacy Beatle, wiesz, nie? Tak mi się wydaje, że jest taki aspekt Beatlesowski tej apeli, że ja mam świadomość, że jest tu paru wokalistów, paru liderów, paru świetnych kompozytorów i po prostu, no Boże, no,
1: ale jedno, przerwę
0: potrzebuję
1: ci.
0: Tego.
1: Przerwę ci i to jest, widzisz, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo Tymański dawniej dawał sobie przerwać, a teraz zobaczcie, zamilkł, ale chcę go zacytować.
2: Pamiętam z poranku.
1: Nie bez kozery, nie bez kozery.
0: Chłopcze jeszcze po prostu wodę, zobacz.
1: To jest woda pieska. Nie bez kozery ci przerywam, Rychu, ponieważ Rychu powiedział piękną rzecz, że po tym, gdy zrobił miejsce dla reszty zespołu, dla innych komponujących, piszących teksty, produkujących, nagle odkrył coś, co właściwie było zawsze przed czubkiem nosa.
0: Ciszę?
1: To zespół jest geniuszem. Nie lider, tylko zespół. To tam, gdzie najfajniejsze rzeczy tworzą się na zetknięciu, tam, gdzie płyty tektoniczne gdzieś ze sobą spotykają, gdzie się pojawiają wulkany, erupcje.
0: Wiesz, Mariusz, mówisz o Queens of the Stone Age, ale powiedzmy sobie szczerze, najlepsza płyta dla mnie osobiście to jest płyta Rated R, gdzie jeszcze zespół przypomina zespół. Okej, możesz powiedzieć, że Music for the Deaf, tak? A też tam jeszcze jest Oliveri i jest jeszcze zespół. Tam, kiedy po prostu Joshon wyrzuca zespół, wyrzuca Oliveriego, wiadomo no, tak, za co, tak. Już jest tego po prostu home i wiesz, no, tak. I przedupasy, powiedzmy sobie szczerze.
2: Chociaż i tak dobrze się słucha.
0: Dobrze się słucha, ale ja to wiem bardzo dobrze.
2: Nawet byłem w tym roku.
0: Posłuchaj sobie po prostu płyt Lennona wczesnych. No. Okej, dwie pierwsze płyty są świetne. Posłuchaj sobie Lurida pierwszych dwóch płyt, trzech. Potem po prostu się dzieje. Jest po prostu niestety upadek, ponieważ zespół daje ci to, że masz nie dwa dobre numery, a masz sześć. I to dzieje się z każdym wykonawcą. Wiesz, Bowie nagrywał płyty po prostu, wiesz, trzy gówniane, potem miał dobrą, ale na tych płytach po prostu są z reguły dwie dobre piosenki, reszta to jest po prostu, to są filery. Dobry zespół nagrywa po sześć piosenek na 12 dobrych, bo masz gościa, który po prostu stanie się powiedzieć, Tymon, nie gniewaj się, znamy twoje słowa płyty, ale to masz nie. Tu dwa, trzy, trzy numery świetne. Co mam z tym zrobić? Czy po prostu mam powiedzieć, wyrzucam mu to, czy dam mu zaśpiewać? I to jest zespół i dlatego po prostu ja raz pewnie się zadzwoniłem na Norskiego i poskarżyłem się mu na kolegów. Mówię, słuchaj, no, mówię, że po prostu, że jestem po prostu złośliwy, paskudny, że wszystko, że stać się poczuć humoru, że to przestało być absurdalne, że teraz trzeba bardziej łagodnie, opatulić i tak dalej, a na Norski wesoło powiedział, Rychu, w późnym wieku postanowiłeś mieć zespół. Mhm. Jeśli mają Fiatem, no to daj im miejsce, po prostu się cieszę, że masz zespół.
2: Mówiliśmy o i płycie, i Polowirus, i waszej obecnej, najświeższej Unolowi Sparty, że tam można znaleźć ten taki tygiel, galimatia z tych gatunków. Trochę to obśmiewacie i tekstowo, i muzycznie, ale też nieraz jak się spotykaliśmy, to rozmawialiśmy o tym, czy nawet dzisiaj mówiłeś o tym, o wielkiej sympatii, wiesz, do Lennona, do Lurida. Na przykład powiadaliśmy, że super koncert był kiedyś, jak byłeś na występie Exodus zespołu, że było...
1: A to dobrze pamiętasz, to pierwszy zespół w życiu, taki, znaczy pierwszy koncert w życiu.
2: Dokładnie.
0: Marek Gliński, pozdrawiamy serdecznie.
2: Tak. I ja w takim razie, nawiązując trochę do tego prześmiewczego też wydźwięku kur, was chciałem zapytać, jakie są wasze guilty pleasure? Bo ja też zaznaczyłem tamten kawałek, że wpadł mi w ucho wiosenny szał, bo właśnie skojarzyło mi się trochę z takim disco, italo disco, coś jeszcze i tak dalej, bo jest to na przykład moje prywatne guilty pleasure czasami, że lubię się pośmiać, poskakać przy czymś takim. A jakie są wasze guilty pleasure?
1: Ja ci powiem krótko.
2: Rzeczy.
1: Ja nie mam takich rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę, bo ja od dawna się przestałem gniewać na to, że są inne gatunki muzyczne i że one, wiesz, bo jakbym punkowcem, nie? No wiesz, punk, no, nie? Zamknięcie, wiesz, po prostu betonowy bunkier.
2: Kim oni są tam, ci co grają, to i to. Ci,
1: to banda frajerów, tak, nie znają się
2: przegrywy.
1: Na niczym, po prostu tu jest muzyka, tu jest tekst, tak. To jest prawdziwe, nie? I w momencie, kiedy mi te wszystkie śmieszne zbroje spadły któregoś dnia i zobaczyłem, że mogę słuchać absolutnie wszystkiego, wodewilu, mogę słuchać reggae, mogę słuchać sobie muzyki poważnej, mogę słuchać jazzu. Przepraszam cię raz, Rychu, ale słuchałem jazzu. Wybaczasz? I wiesz, po prostu w związku z tym, gdy się tak otwierasz, to właśnie na dobrą sprawę już nic nie jest żenujące. No jesteś tak, poza tak, tym, tak, gdzie się. Tak mi się wydaje. Więc ja takich rzeczy nie mam, nie? Ja mogę słuchać wszystkiego i się wszystkim
0: powiem,
1: cieszyć.
0: Prosto, bo ja często o tym wspominam, że miałem trochę po prostu łatwiejsze dzieciństwo niż muzyczne, niż moi koledzy pokroju Muńka, czy Grabarza, czy Bylewskiego, ponieważ miałem brata starszego i ja wiedziałem, że nie tylko glam rock rządzi, chociaż słuchałem bardzo chętnie. Wiesz co, to akurat dobra kapela, ale z przyjemnością słuchałem Slade, bo to była jedna kapela, która pisała własne numery. W przeciwieństwie do spółki Chin Chapman, to, znaczy on ci pisał i też własne numery, ale dawali je Gary Glitterowi, Suzy Quattro i tak dalej, i Sweet i Slade bodajże. Natomiast Slade pisali swoje numery. Natomiast wtedy wiadomo, że był i hard rock w postaci Led Zeppelin i Black Sabbath i Deep Purple, ale był też power rock i ja po prostu jako, że brat mojego Tymona, brat mojego, mój brat oraz, zaplątałem się.
2: Tak do niego mówisz.
0: Brat mojego, brat mojego wężnego debila, Ryszarda, dobrze. Tak dokładnie.
2: To jest dopiero alter ego.
0: Grał kapeli The Question Mark, to była kapela podwórkowa w osiedlu we Wrześciu, natomiast oni słuchali kurczę wszystkiego. Także...
1: Tymon, ego ci zanika, musisz coś zrobić. Zanika ci Tymon.
0: Oni słuchali naprawdę dobrej muzyki, były tam żenujące rzeczy, ale no, ja nie będę nigdy w życiu śmiał się z Genesisów czy z Yesów nawet, słuchajcie, nawet z tego głosu śmiesznego Andersona, po prostu ja się nadwołowałem. Yeah. Mało tego, i było Uriah Heep, prawda, i The Budgie było i tak dalej, dużo rzeczy bardzo, i był Zappa, też i był Clapton, natomiast w pewnym momencie brat mnie zabrał na, to już mówimy konkretnie, na Gorączkę Sobotniej Nocy, teraz uważaj, po prostu, bo w szkole było tak, że wszyscy mówili, stary, Boniem. No niestety to też mi się podobało, bo, nie, bo to było dobrze zrobione niestety. Frank Farian, wiesz, producent niemiecki, który wziął, wiesz, czarnych wokalistów i tak dalej, tancerza.
2: Dzisiaj 70 skład, tak.
0: Dobre, no co mnie cudowne piosenki, nie? Reggae, wiesz, Beatle grani fajnie, tak, wiesz, regowo. Natomiast, kurczę, poszedłem na Bee Geesów i podobało mi się to bardzo. Jestem fanem Bee Geesów. Przeanalizowałem Bee Geesów po prostu, wielokrotnie, na wszystkie sposoby i myślę, że troszeczkę jesteśmy jak Bee Geesi. Wiadomo, że byli lepsi, no, wszystkie mieli lepsi, wiesz, lepsze paszporty, nie?
1: No, wiesz, ale my jesteśmy jednym z niewielu zespołów w Polsce, które śpiewają na trzy głosy, nie?
0: Ale Bee Geesi byli bardzo dobrzy, po prostu raz, że po prostu, że teraz byli Beatle, australijscy, którzy po prostu
1: się nie jesteśmy polskimi Bee Geesami,
0: mieli przesrane na granicy 14 płyt, których nikt nie w ogóle nie...
2: To musisz tak na płycie dać.
0: Nie słuchał, nie uważał i 15-16 płyta nagle po prostu tak zażarła, że za 3 lata wszyscy mieli ich dosyć. Potem, kurczę, udawali nie Bee Geesów pisali dla Kenny Rogersa i dla Dolly Parton, a żeście ktoś powiedział: Bee Geesi, bądźcie Bee Geesami. Mhm. Dlatego my też będziemy kurami, ponieważ jesteśmy jak Bee Geesi. Mhm.
2: Chociaż nie wyobrażam sobie, że sam siebie będzie włączył Nickelbacka, ale...
1: No, widziałem wczoraj filmik, jak Nickelback wychodzi z koncertu. Gdzie to było? W jakiejś Estonii, czy gdzieś po prostu... Chcecie więcej Nickelbacka? A tam taka cisza. I oni się obrażają, wychodzą. Cudownie jest być w tym miejscu, kiedy już się nie obrażamy na publiczność, że coś robi albo czegoś nie robi.
0: Słuchaj, każdy ktoś zrobił coś kiedyś zrobił szalonego. O Zappie się mówiło, że zjadł kupę. Powiedział, że to nieprawda. O Ozzy mówiło się, że no wszystko, zjadł głowę.
2: Nietoperza
0: zrobił, to naprawdę. O mnie mówiono, że na scenie skoczyłem gołą dupą na mikrofon. To prawda.
1: Ale czy ten mikrofon jest nadal tam w środku?
0: To jest ten mikrofon, do którego mówisz.
2: Na koniec jeszcze tylko chciałem, sam koniec. Wspomnieliście o dokumencie, jesteście z niego zadowoleni, bo ja go nie widziałem.
1: Ryszard Tymański, od razu zamknij się. Zamknij się. Ryszard Tymański skończył szkołę filmową w kategorii reżyser roku i został tym reżyserem roku, jeżeli chodzi o mnie. Nie, inaczej. Rychu mówi... Film dokumentalny powinien mieć scenariusz. Ten film nie ma scenariusza, w związku z tym jest trochę trudny do oglądania dla kogoś, kto się na tym zna, czyli dla siedzącego obok mnie Tymona. I ja się z nim też nieco zgadzam, ale z drugiej strony na nic lepszego tych kur nie było stać, a chłopaki zrobili...
0: Kolosalną robotę, tak.
1: Znaleźli dużo archiwaliów. Niektóre rzeczy są od czapy, natomiast na pewno... Nikt nie postawił takiego pomnika tej płycie, a ta płyta była rzeczywiście dziwacznie się wpisała. Myśmy nie wiedzieli, co robimy. Nie? Myśmy nie wiedzieli, że robimy coś, czego ktoś będzie słuchał i ktoś powie, jak byłem młody i poznałem Mariolę, to wtedy słuchaliśmy tego.
2: Ja się tam trochę sobie włączyłem.
0: Wiesz, bardzo, że
1: to jest fajny zapis tamtych czasów.
0: Ja mam też szczęście, że gdzieś tam o różnych moich gdzieś tam przejawach działalności z kolegami, koleżankami powstały chyba trzy dokumenty. No, o totalcie. Dokument o miłości najlepszy z tego.
1: Tak,
0: i o kurach. Filip Dzierżawski, który jest psychologiem, zrobił film najciekawszy, bo chyba od początku wiedział, na jakim konflikcie oprzeć ten film, wiesz, no, konflikcie oczywiście scenariuszowym. Tutaj problem był taki, że Konsi Kuczyński oraz Jakub Knera mieli pieniądze i czas 20 minut na ten film i on właśnie zaczął się taki po prostu mały taki dokumencik.
1: To miał być reportaż na początku.
0: Trochę taki,
1: z
0: wiesz...
1: Z tego koncertu takiego wielkiego.
0: Powstał coś więcej i bardzo za to kolegów szanuję. Natomiast no, po prostu, no, kończę szkołę, wiedziałem, że no, tak dokumentu nie robi się, wszystko dlatego, że po prostu, że nie możesz zrobić filmu o sześciu tematach. I to jest mój taki zarzut jakby znawcy, wiesz, kina, że film jest super fajny i ja oczywiście dobrze czuję, że film opowiada o fajnej historii, przyjaźni, jakieś tam walki z mainstreamem i tak dalej, czy tam współpracy jakkolwiek. I
1: no parę fajnych jest tych archiwaliów,
0: nie? Dobre archiwalia, Bernard Passen. Natomiast po prostu ja bym tak film nie zrobił. Dlatego, że po prostu, no, że jak masz sześć tematów, to troszeczkę po prostu jest to wszystkim o niczym.
1: No, dobra.
0: Słuchaj, dla fana będzie na pewno czymś bardzo...
2: A chętnie mu zobaczyłeś.
0: Będzie czymś inspirującym, bo tam są świetne momenty. No, żeby zrobić dobry dokument, trzeba naprawdę, kurczę, wiesz, oddać krew, wiesz, i...
1: A czasami trzeba spędzić 4 lata w jednym pomieszczeniu z osobą, którą filmujesz, nie? I wybierasz z tego...
0: Tak. Tylko. A nie 6 dni, tak? Ale natomiast po prostu bardzo się cieszę z tego, że to powstało, tam też dało dużo po prostu napędu, energii, wróciliśmy na tory właściwe.
2: No, ale wiecie, to jest w ogóle... kawał historii, przecież płyta była w 98?
0: Tak, 8, tak.
1: W 7 nagrywano.
2: Tak, czyli mundial we Francji. Życie czasami przeliczam na mundiale.
1: Ale były dziewczyny.
0: Jeszcze raz chciałem to powiedzieć, że to dla mnie wielką przygodą jest to, że mogę z kumplem, z przyjacielem znowu działać na scenie, że mam kogoś, kto mnie odciąży, kto powie dowcip wyraźnie ode mnie, być zrozumiany, bo ma dykcję lepszą.
3: Lele.
0: Też powiem tak, Maleczuk wysoki jest, także ważne. No. Trochę słabszy.
1: Jednak to jest
0: zawsze mogę go zapytać, bo jest to słabszy fizyczny. Nie, żartuję, oczywiście. Nie, słuchajcie, drodzy państwo, no po prostu jest to cudowne, że Olaf jest znowu ze mną i że piszemy numery. No nie jest łatwo znieść obok siebie kogoś, kto po prostu, kto jest równie utatowany, responsywny, ma fajny wokal bardzo i jeszcze przy okazji masz dwóch młodziaków, którzy po prostu są lepsi muzycznie od nas, więc doceniamy to, cieszymy się z tego, jak długo nam starczy energii, zobaczymy, natomiast mamy plan zrobić parę dobrych płyt.
2: To wyprzedza moje pytanie, czego wam życzyć, nie, na tej zasadzie.
0: Zdrowia! I życia! I białka!
1: A o resztę potrafimy sami zadbać.
2: Dokładnie tak. Olaf Deriglasow, Tymon Tymański, niezłymi gośćmi Rock Radia. Dziękować.
1: Dziękuję bardzo.
2: Marzysta Maszczyk też dziękować.
3: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: A naszymi patronami i patronkami innymi są Ciepły z miejsca, Grzegorz Hatala, czyli twój instagramowy pan od podatku. I mógłbym tak jeszcze długo wymieniać.
2: No dalej, dalej, dawaj.
1: Dobrze. Magenta, Jean-Claude i Bubciu, czyli legendy z Wizewa.
3: Tak? Brawo, tak.
1: Grzegorz Kyc, lepszy niż nic.
3: Klasyk.
1: No i się
3: trało. Sporo.
1: No,
2: ale nie bluzgać?
1: Właśnie, ja to wypikam.
2: Okej. Okay.
1: Więc można w chuj. No, zacznijmy w ogóle od tego, że w studiu Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli twórcy podcasteksu.
4: Cześć. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
1: I mam do was takie pytanie na początek. Dlaczego Jędrzej jeszcze nie pokazał dupy?
2: No my czekamy cały czas, nie, sami nie jesteśmy pewni, czy
3: to jest najlepszy. Ciekawe, tak, bo my czekamy, też ludzie, którzy płacą, to znaczy ci konkretni patroni, bo to nie Jędrzej, tylko ludzie, którzy to kierują do Jędrzeja. Ludzie miesiąc w miesiąc płacą jako patroni, a Jędrzej jest strasznie pruderyjny, to prawda. Znaczy dla nas to jest, jakby im dłużej Jędrzej nie będzie pokazywał dupy, tym więcej pieniędzy dla nas,
2: tak.
3: A jesteśmy zakłani, tak. Więc to jest super.
2: Ja bym już na samej przyzwoitości pokazał, nie?
3: Tak,
2: w tym
3: taka
2: momencie.
3: Ja też trochę. No. Znaczy mnie nie trzeba prosić dwa razy, nie?
1: A wy wiecie, kim jest Jędrzej?
3: Nie, tak zupełnie serio, to nie. Aha, czy na przykład wiemy, czy to będzie przyjemne, czy nie? To się
1: no,
3: już stanie.
1: No w ogóle, tak jakby kim jest to
3: podejrzewam. No. Nie, ale obstawiamy, że to mężczyzna.
2: Ostatnio widziałem taką rolkę, jak raperowi Słoniowi krzyczeli z publiczności, żeby pokazał dupę. To jest częste w ogóle. Nawet Dwa Sławy nagrały taką piosenkę, Pokaż dupę ostatnio, którą grają wtedy, kiedy zaczyna się ten...
1: Happening.
2: Tak, te okrzyki z dołu. No i tam Słoń rzeczywiście powiedział, że będzie, bo to było na Juwenaliach, że będzie musiał pójść do dziekanatu chyba i do władz uczelni, bo...
3: O zgodę.
2: Żeby zgłosić tych studentów. Co tutaj,
3: no to Słoń żartował, a kilka dni temu Grabasz z Piżamy i Strachów się bardzo zbulwersował tym, że tak gdzieś krzyczano na jakimś koncercie, że było dużo młodzieży i że to jest nie do pomyślenia i że on prawie zszedł ze sceny. To jest punk rock, co?
2: Kiedyś była taka dyskusja na forum kultu, że jakby czy należy krzyczeć Kazik grać kupa mać. Nie? W sensie, no, czy to jest punk rock fajnie, jego? Czy jednak to są jednak panowie, których nie znasz, więc może jednak zamknięcie...
3: Roszczeniowe trochę,
2: zamknięcie mordy z takimi odzywkami.
1: No, biorąc pod uwagę, że muzycy kultu stali na talerz, no to myślę, że nie powinno ich to...
2: Ale to raz.
1: No ale, znaczy, ale porządnie.
2: No tak.
3: No raz, o którym wiemy, nie?
1: To jest
3: długa historia.
2: Że do książki trafiło, do literatury.
1: Tak, jak duża jest szara strefa defekacji na talerz?
3: Defekacji na naczynia.
1: Tak zwane...
2: To są polskiej muzyce.
1: Ciemne liczby tak zwane.
3: Tak, to był straszny problem w latach 90. Nie?
2: Tak. Panie w kuchniach się nie wyrabiały.
1: Nie mogły to chorować.
2: W hotelach po prostu, co nie wiesz, jak przyjeżdżał Lady Punk czy coś.
3: Dlatego takie wzięcie miały te takie jakieś arkoroki, te takie brązowo-przeźroczyste.
1: Tak, na nich nie było widać.
3: Nie było, oczywiście.
2: No. Duchologiczny wątek, prawda? Wyjaśniliśmy.
3: Tak, młodzieży trzeba powiedzieć coś.
1: W ogóle ja od 3 minut próbuję powiedzieć, że... Ale to bardzo dobrze. Ja właśnie liczyłem na taką rozmowę.
3: Tak jest lepiej, nie?
1: Tak. Oczywiście, że tak. To w ogóle nie będzie to w żaden sposób uporządkowane i ja jestem wielkim zwolennikiem tego.
3: Super.
1: Ja chciałem powiedzieć, że podcastex, który tworzą Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, to jest podcast.
2: Tak jest.
1: Tak, który to traktuje o latach 90. i zerowych, natomiast nie w sposób taki nostalgiczno-romantyczny, tylko wy dekonstruujecie tę dekadę, omawiacie rzeczy i zjawiska związane właśnie z tamtymi czasami i podcastex to jest wasza główna, ale to nie jest wasza jedyna działalność, dlatego że wy nagraliście również dla zaprzyjaźnionego z Rock Radiem Radia Tok FM podcast lub czasopisma.
3: A tak? To jest jakoś powiązane?
1: No.
2: Tak. Mają zgodnie, mają kosy.
1: Jest to kapitał po prostu wspólny. Czy polski?
3: Zakładowy.
1: Zostanie
3: oczywiście,
1: w sferze niedomówień. Nie, to jest od światełek, ten pilot, a to jest od klimatyzacji.
2: Ja wyłączę klimat, bo jest strasznie zimno, proszę państwa, w tym studiu.
1: To jest tętno pulsu, tak?
2: Na żywo, na gorąco. Tak.
1: Jak piknie, to wtedy się zamknie. Za chwilę powinno się... Jeszcze raz może piknie, na wszelki wypadek.
2: O, jej! strasznie mi, proszę Państwa, wiało prosto w ryj. To jest doświadczenie agorowe w ogóle, no, które miałem od zawsze. Pracowałem tutaj kiedyś w Agorze. A przepraszam, nie wiadomo, nie, czy Rok Radia to jest Agora, czy nie. To, nie, nie mówimy o tym tutaj.
1: Nie, no mówimy. Okay. Mówimy jak naj... Ja to zawsze podkreślam z dumą.
2: Okej, okay, no, no więc pracowałem tu kiedyś i w takim miejscu, które teraz jest remontowane w newsroomie na dole i tam tak były biurka postawiane, że wentylacja nam napierdzielała w oczy prosto i miałem co chwila czerwone gały, proszę Państwa.
1: Ja mam taki problem, że jak za długo posiedzę w klimatyzacji, to mam coś na kształt takiego jakby zapalenia pęcherza. Znaczy czuję, że mi się chce, a mi się nie chce. To jest najgorsze uczucie ever. Nie polecam tego nikomu.
3: To znam to. To może być też związane z wiekiem, nie? Ale to nie wypominając ci absolutnie. Znaczy, no, za 10 minut będziemy szli siku, no umówmy.
2: Ja będę siedział tutaj.
3: Jestem zacyfnikowany przez niego.
1: Biorąc pod uwagę, że to i tak będzie zrobiony remont, to myślę, że jak nawet coś tam skapnie. No.
2: Tak kończę.
3: A, czyli to jest ta teoria skapywania, tak?
2: Precyzyjnie to, tak. Dobrze, tam akurat jest taki nocniczek, zobacz tutaj.
1: Tylko że on jest z dziurą, wiesz? Bo to jest klosz od lampy, tak naprawdę.
2: Cały problem jest z dziurą.
1: No w sumie faktycznie,
3: że będzie remont. Taka jego uroda.
1: No, no więc tak, lub czasopisma. Trzy czy cztery sezony były lub czasopism?
3: Trzy. Tak, bo jeszcze był prezydencki podcast dla Toku.
1: A faktycznie, no też go słuchałem, tylko wyrzuciłem z pamięci ten fakt słuchania. Bo ja na polityce tak się średnio znam i to
3: a
1: dlatego,
3: to my też,
1: tak? To w niczym nie przeszkadza.
3: Próg jest nisko, jeśli chodzi o wejście.
1: I też macie na swoim koncie dwie książki z cyklu Polski Milenium. Przeczytane.
3: Tak. Super.
1: No, naprawdę, to są dobre książki.
3: Dziękuję
1: bardzo. A jak się okazuje, nie każda książka, która traktuje o latach 90. jest z miejsca dobrą książką.
3: No, no.
1: Ale nie chcę tutaj szkalować Pigauta i Przemka Korso.
3: Kurczę, no, ładnie jest wydana.
2: Bardzo ładnie wydana, nie?
3: Tak, żeby tak mówić dobre rzeczy o ludziach, to jest bardzo ładnie wydana. Tak. Ładniej niż nasza. Nie chcę tutaj cisnąć naszego wydawnictwa, ale fakt faktem.
1: No, biorąc pod uwagę, że ja akurat jej słuchałem i waszych książek też słuchałem, to jest to ogromna różnica, jak jest wydana.
3: Wiesz, są tacy ludzie, którzy kupują fizyczne książki i
1: są takie świry.
3: Tę introligatorską maestrię. Nie, jest faktycznie ładnie wydana, no bo to chyba widziałeś, może przynajmniej widziałeś, tak, że to imituje kasetę VHS.
1: Tak. No i jest też bogato ilustrowana.
3: Pewnie.
1: Dobra, ale my tu nie mieliśmy ich szkalować, bo...
3: Nie, mówimy, że jest ładnie wydana.
2: Ładnie wydana i to tyle w zasadzie.
1: Jest to książka, po prostu.
3: Tak.
1: I teraz tak, na chwilę was rozłączę, to znaczy w sensie, że nie będę was przez chwilę traktował jako
2: kolektywu.
1: To chciałem powiedzieć. Tak zwanej świętej dwójcy. Bartek, ty prowadzisz również blog Liczne Rany Kłute.
2: Tak, prowadzę, to jest dużo powiedziane. No, tam
1: on istnieje, tak?
2: Istnieje, ale no, podcast jest dość zajmującym tematem. Więc...
1: I masz też na swoim koncie współpracę z największymi portalami tak naprawdę. Gazeta.pl, Onet, tak WP jest. I Noise.pl. I też masz na swoim koncie taki cykl Szczerze z YouTuberem.
2: O Jezus, tak. Tak. Strasznie dawno.
1: Tak, i powiem ci, że to oraz Liczne Rany Kłute to było moje pierwsze zetknięcie z twoją twórczością. To były te czasy.
2: Okej. Okay. No. Jest mi bardzo miło, chociaż nie widziałem tego bardzo dawno, tych rzeczy, które tam się działy w tych wywiadach, więc wolę tam nie wchodzić na wszelki wypadek. Nie mam na to wpływu. To nie jest mój kanał, to jest kanał agorowy, ale niech sam se wisi i może niech tam już nikt nie zagląda. Chociaż nie wiem.
3: Nie, fajne to było. Ja to pamiętam jako widz.
2: Ale ty też byłeś 10 lat młodszy wtedy. Więc
3: byłem.
2: Byłeś fanem moim.
3: Plus, to nie. Tego momentu nie zaliczyłem w życiu, ale znaliśmy się już wtedy i podobały mi się te wywiady. Ale czy do tego wracam? Nie widzę powodu.
2: No ja też nie, tutaj się nie dziwię absolutnie. No.
1: A ty, Mateusz, z kolei masz na swoim koncie współpracę z Dwutygodnikiem, z Czasem Kultury, również z Gazetą.pl, Onetem i WP. Założyłeś portal Popmoderna i blog Popland. I ja właśnie chyba z Popmoderny tak naprawdę zacząłem ciebie kojarzyć.
3: Okay.
1: No a później się okazało, że doszło do tak zwanego scalenia, można powiedzieć.
3: Zczepienia.
1: Tak.
2: Nawet. Cudowne dziecko dwóch dziennikarzy.
1: I to jest ten moment, kiedy ja bym chciał powiedzieć to, o czym wam mówiłem przed rozpoczęciem rejestracji dźwięków kuchni naszej tutaj agorowej, że ja miałem duży problem z przygotowaniem się do dzisiejszej rozmowy, dlatego że ja was po prostu za dobrze znam, to znaczy za dobrze znam waszą twórczość i ja z jednej strony chciałem, żeby to nie było powielanie pytań i odpowiedzi, które padały w Q&A, w podcasteksie, a już dwa takie Q&A się odbyły, z tego co kojarzę. Po drugie, żeby to było też interesujące dla słuchaczy, którzy nie znają waszej twórczości, a po trzecie, żeby to też nie było takie, ja bardzo nie lubię takich podcastów, w ogóle nie lubię takich sytuacji, w których spotyka się spotykają się osoby, które się dobrze znają na czymś, albo siebie dobrze znają i się w tym sosie kiszą i to jest kompletnie takie nieinkluzywne, takie, że słuchacz, który jest dla nich obcą osobą i która ich nie zna, jest niezaproszony do tej rozmowy. I to jest w ogóle problem wielu podcastów, mam wrażenie, że one nie zapraszają słuchacza do tego, żeby wniknął w ten temat, tylko oni po prostu stoją sobie w kółku, żartują, to jest takie bardzo insajderskie, a ja jako słuchacz, który nie jestem ich kumplem, to myślę sobie, no dobra, to w sumie jestem tu niepotrzebny.
2: Dlatego zaprosiłeś panią Stefę z Grudziądza, która zaraz tu wejdzie, a ty znikniesz. Ona was w ogóle nie zna i będzie to bardzo świeże po prostu.
3: Tak, będziemy testować. Ale to ciekawe, bo tak się zastanawiam. Ciekawe, czy ktoś, kto nie jest naszym... Okej, inaczej. Kto nie jest twoim jakimś diehard słuchaczem, że słucha wszystkiego, co robi Kaleta, i ktoś, kto nie jest naszym słuchaczem, jeszcze został na przykład, nie? Po tym, co zrobiliśmy przez ostatnie tam 10 minut.
1: Ja myślę, biorąc pod uwagę to, co ludzie piszą, wasi słuchacze piszą w komentarzach, to myślę, że taki strumień świadomości, który tutaj uprawiamy, on jest oczywiście jakoś tam na jakimś szkielecie rozpięty, a ten szkielet, umówmy się, nie jest jakimś, to nie jest najsilniejszy szkielet.
3: To jest chrząstka bardziej,
1: tak,
3: nie?
1: Tak, raczej tak. Chitynowy pancerz.
3: Pół pancerz praktyczny.
1: to moim zdaniem właśnie wasi słuchacze oczekują tego typu wywodów. Zresztą nieprzypadkowo podejrzewam, że od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu po tym takim właściwym odcinku Podcasteksu, wy pozwalacie sobie na takie bonusy tak naprawdę. I ja jako słuchacz zawsze się świetnie bawię, kiedy słucham takich waszych w sumie półprywatnych rozmów tak naprawdę, niezwiązanych często w ogóle z tematem danego odcinka.
2: No bardzo prywatnych ostatnio nawet.
3: Ostatnio bardzo, bardzo intymnych, takich bardziej, no takie internal rozmowy, dosłownie, ale wiesz co, niektóre z tych fragmentów to są rzeczy przypadkowe, to znaczy nagrało się nam coś w trakcie przerwy w nagrywaniu odcinka i potem się okazuje, a może troszkę być może podczyszczone, bo tam są rzeczy jakieś kryminalne. To faktycznie się tak zdarza, a czasami tak sobie bleblamy już celowo pod tę scenę po napisach i cieszę się, że tak to odbierasz, bo faktycznie chyba ludzie mają takie wrażenie, nie, że to jest troszeczkę jeszcze bardziej za kurtynką. My nie jesteśmy jacyś, no, może jesteśmy hermetyczni czasami, ale no też jesteśmy dosyć mało spięci w trakcie rozmowy, więc jakoś pod tym względem zapraszamy, a tutaj jest faktycznie już taka prywata i czasem się tam wsączy coś, co my sobie powiedzieliśmy w ogóle nie planując tego publikować. No.
2: To jest być może w ogóle, my tam się silimy na te długie podcasty, do których się przygotowujemy wiele dni i tak dalej, a gdybyśmy po prostu puścili, wiesz, kamerę i zaczęli mówić o związkach na przykład, nie o relacjach, to chłopów.
3: To się tak o związkach, o inwestowaniu, o technologii, to się tak skończy. Ja bardzo zazdroszczę w ogóle, tak się przyglądam tej podcastosferze, niż bym słuchał jakoś specjalnie, nie? No, ja tak wiadomo, że to trafia do ciebie, jakieś rolki i tak dalej, i tak sobie myślę, ja pierdolę, po prostu tydzień pracy nad odcinkiem, nie? Czy jeden, czy drugi, bo się oczywiście wymieniamy, a ci siadają, panie tego, a co tam ostatnio ta Doda, FPP, nic, po prostu jakiś koszmar, zero researchu, tylko opinie i luźna gadka i to czasami żre, po prostu żre, nie?
2: To tam jeszcze tam, że Doda, czy musisz wiedzieć cokolwiek w ogóle, no nie, ale ostatnio taka rolka chodziła z dwóch kolesi, którzy mówili, jeden zapytał drugiego, co sądzisz o włosach na rękach u kobiet, i drugi zaczął mówić, że nie, no chyba jest trochę przeciwko, po czym zatrzymał się, powiedział, nie, chociaż w sumie nie przemyślałem tego, nie, więc już naprawdę to już nic nie musisz, jakby tam, to mówisz literalnie cokolwiek.
3: To są tak, ćwierć
2: opinie. Japing podcast.
3: Ale wiecie, przepraszam jeszcze właśnie a propos tego, ja jeszcze rozumiem, jak ktoś ma pewien rodzaj, nie wiem, charyzmy, nie wiem, budzi sympatię i tak dalej, ja teraz nie oceniam nas pod tym kątem, tylko mówię o innych twórcach, że tak, no dobra, siedzą i pierniczą, ale to jest jakoś tam strawne albo przyjemne, ale na przykład pojawiają mi się jakieś takie nowe rzeczy, które są turbo wtórne na poziomie tematycznym i też nie ma w tych gościach, czy gościuwach, dobra, ale teraz mam na myśli jeden konkretny, sam jest beta oczywiście, nie, to nie o nich chodzi, że nie ma w nich żadnego jakiegoś takiego błysku, jakiegoś, nie ma tam też żadnego takiego widzu, nie wiem, nie ma warunków wokalnych. I tak sobie patrzę, Jezus, no po co w ogóle, wiesz, pchasz się, no, na tej gałęzi już po prostu ona się ugina, pchasz się, potem się okazuje w ogóle, że oni mają jakieś niesamowite viewsy, których my nie mamy i nie mówię tego z bólem tyłka, tylko stwierdzam fakt, a potem się okazuje, że na przykład TVN robi tam reality show i robi odcinek specjalny i oni tam są zatrudnieni jako wywiadujący uczestników, czyli jeszcze mają jakąś taką, wiesz, fuchę mainstreamową, medialną, bulwer podlaski. Ja nie będę strzelał w powietrze jak polscy raperzy.
2: Ja nie kojarzę w ogóle tego.
3: No widzisz, no, ale to jest zaskakujące, to znaczy to zainteresowanie słuchaczy, słuchaczek na pstrym koniu jeździ i różnie to bywa, nie?
2: Wiesz, my tak naprawdę, ale są tacy naturalci, jak na przykład żurnalista, co nie? Już pomijając kwestie kryminalne i tak dalej. Czy dobre, czy niedobre? No właśnie ludzie tego słuchają, no bo ten to nawet nie jest pomysł, tak? Tylko to po prostu był sposób, w jaki on rozmawia z ludźmi, że daje im powiedzieć literalnie cokolwiek, tak? I to trwa przez 3 godziny. No po prostu działa, tak? Zwyczajnie, no nie? I to też należy... Ja jakoś tam to... nie poszedłbym tam w życiu, no nie? I dziwi się niektórym, że chodzą, ale ja to jakoś tak doceniam, no bo to jest taki trochę... Może nie talent, to jest za dużo powiedziane, ale... Chociaż może naturalny talent, to jest dobre określenie, nie? Że po prostu gadasz, no i nie każdy w ten sposób by się przebił, bo tych wywiadów jest sporo jednak w sieci, co nie?
3: Tak, chociaż wydaje mi się, być może się nie znam na internecie i historia to zweryfikuje, ale wydaje mi się, że ta jego wolta z tym odkryciem twarzy, już pomijając wszystkie inne aspekty jego działalności, że to nie będzie dobre.
2: Nie, absolutnie nie. No. To był gość, który miał w opisie na Facebooku, nie wiem, być może ma cały raz napisane Hank Moody współczesnego świata. To po pierwsze.
3: Jeśli się okaże, że Piotr C. to również on, to... wyjadę z tego kraju pięknego naszego.
2: No, w każdym razie tak, to nie będzie dobre dla niego, dlatego, że to jednak jakoś tam być może działało, że to była jakaś taka tajemnicza postać poety.
3: Tak, że możesz tam wstawić jakąś twarz, tak, nie? Tak, a teraz to ujednoznacznienie jest jednak tak bardzo płaskie, to jest w połączeniu z jego jakąś niespecjalnie wysoką wydolnością intelektualną. Obrażamy osoby.
1: Pięknie określone.
2: Ja tam wstawiałem twoją twarz, Mateusz, do niego, jak zawsze, jak słuchałem.
3: I tylko słuchałeś w trakcie słuchania?
1: Czy było rozciąganie Małysza?
2: Teraz jest. Państwo tego nie widzą, ale...
1: No, magia radia. Teraz wyobraźni.
2: Słuchajcie, proszę Państwa, wyłączyłem klimę i teraz jest mi za ciepło, wiecie? No, to jest paradoks klimy, słuchajcie, nie?
3: Ale wiesz, że można regulować temperaturę jeszcze,
2: nie? Ale to bardziej mi wkurza, że na mnie leci to zimno dokładnie, nie? Ale to zobaczymy.
1: To możemy zrobić jak w siatkówce przejście po prostu, po jakimś tam serwie.
3: Tak, jak w siatkówce nie odbierasz, no to strata przejście.
2: Smoka wejście, oczywiście.
3: Możemy się zamienić w ogóle. Ja jestem w bluzie, więc spoko.
2: Zobaczymy.
3: Z marzluchem.
1: Otworzyło się, dobrze. Bo to państwo tego nie widzą, ale w tym momencie się taka skrzynka z klimatyzacją...
2: Technika się dzieje.
1: Tak, z klimatyzacją. Ona ma taki daszek i on tam się... Taka klapa to jest, tak?
2: Świetna audycja.
1: Tak,
3: no nie każdy Polak wie, nie?
2: Także będzie teraz na mnie wiało, ale proszę bardzo, kontynuuj.
1: Dobra, czyli my już trochę poszkalowaliśmy tego żurnalistę.
2: Tak, klimatyzację.
1: Dobra. W ogóle najlepsze jest to, że ja przeważnie taki wstęp robię w 40 sekund, a mamy 18 minut, ale bardzo dobrze. Dlatego, że...
2: Masz mniej roboty?
1: Ja będę miał więcej roboty przy montażu tego, ale to spokojnie, bo znając waszą twórczość, ja się dobrze wiedziałem, na co się pisze.
3: No tak.
1: Więc ja będę po prostu montował do 4 nad ranem, ale z uśmiechem na ustach.
3: Z uśmiechem, bo teraz zacząłem mieć wyrzuty sumienia. Miałem proponować, że może my to zmontujemy, albo Krzysiek Dubilewicz, nie? Jeśli się zgodzi.
1: Da się radę na czwartek?
3: Bo on jest teraz wyjechany na urlopie.
2: Co obiecujesz?
3: No myślałem, że później.
1: No ja bym nie chciał mieć takich ghost montażystów po prostu, tylko ja w sensie bym się z tym źle czuł, tak? Chodzi mi o to, że ja w ogóle prawdopodobnie ze względu na swoje niezdiagnozowane OCD i Aspergera też, chociaż bardziej OCD w tym wypadku, to ja podchodzę do montażu dźwięku z po prostu jubilerską precyzją i nie ma tam w tych podcastach, w tych audycjach, które przygotowuję, mogę powiedzieć, żadnego przypadkowego dźwięku.
2: Nie ma ykania?
1: Nie ma.
2: Okay.
1: Nawet powiem wam taką ciekawostkę, że kiedyś tutaj był pewien człowiek związany z filmem, który się nie cały czas, ale w takich, może kluczowych, w niektórych momentach się jąkał. I ja tak zrobiłem.
2: Andrzej Wajda.
1: On wtedy już był... Już wtedy byłaby dość poważna techniczna przeszkoda przed
3: zaproszeniem. Był nieaktywny.
1: Tak, nieaktywny.
3: Medialnie.
2: Trochę nekromancji. Tak.
3: Czyli zanus. No i dobra.
1: No i ja po prostu zrobiłem tak, że się nie jąkał.
2: Nakrzyczałeś na niego?
1: Tak.
2: Przestał się jąkać.
1: Stary, weź, nie od... Dalej,
2: tylko mów, przepraszam.
1: Mów normalnie. Jesteś w radiu.
3: Właśnie, to jest radio, nie? Jakiś standard jakikolwiek. To nie jest przyczepa na planie.
2: Jeszcze pisał lewą ręką, Kuba mu po prostu związał tę rękę z tyłu, nie? Pisz prawo normalnie.
3: Tak. Linijka, ta sprawa.
1: No tak, klęczenie na grochu.
2: Trochę dyscypliny, nie?
3: Polskie gimnazjum.
1: No więc to jest w ogóle wstęp do wstępu tak naprawdę przez cały czas. Mhm. Więc, to powiedziałem, że miałem trudność w przygotowaniu się do tej rozmowy. Dobrze, moi drodzy, to teraz możemy zrobić...
2: My jesteśmy podcastek?
1: Tak,
3: lecimy.
1: Nie, to jeszcze, my się jeszcze nie rozkręciliśmy. Okay. Podobny w ogóle poziom takiego szaleństwa był, kiedy kilka tygodni temu tutaj przyszedł Bartek Zalewski.
2: Zawodnik, no.
3: No, nawet bym się obawiał określenia tego podobnym poziomem, bo mieliśmy styczność z Bartkiem, pozdrowienia, no i to jest człowiek absolutnie szalony.
1: Człowiek
3: my jeszcze jakoś trzymamy czasami.
2: Tak, ja go nie znam tak bardzo dobrze osobiście, więc nie mam tej żadnego, ani nie jestem zależny od niego, nie wiem, zawodowo, więc nie mam żadnego interesu w tym, żeby się mu podlizywać. Uważam bez kitu, że to jest w polskim showbizie topka najbardziej błyskotliwych osób i to taka ścisła topka.
3: Ja bardzo lubię.
2: Najszybciej myślących po prostu i kojarzących.
1: No ja na początku rozmowy z Bartkiem próbowałem go doścignąć w tych jego... No. Natomiast ja odpadłem po pierwszym okrążeniu.
2: Ja nie wiem, jak się tak żyje. Znaczy, nie wiem, jak się tak żyje, kiedy cały czas masz te... Nie wiem, być może tak nie jest poza wywiadem, być może on się uspokaja, ale jeśli tak jest cały czas, to po prostu to jest jakaś pęd myśli. Te miechy cały czas tam mielą.
3: A czy ktoś nam nie mówił ze środowiska, że nie, no to Zalew tak, nie? Że tak jest po prostu. Tak prywatnie. Chyba nie wiem, czy to nie było. Dobra, nie będę tutaj wyciągał, ale możliwe, że
1: można
3: tak.
1: Wiem, że można te stany indukować, tak? Tylko, że to nie stanie i...
3: To chyba też już nie jest jego przypadek, bo on o tym też mawia czasami.
1: Ja nic nie sugeruję.
3: Ja wiem, ale on chyba był rozrywkowy. Mówię to jako widz jego stand-upu tam różnych rzeczy w przeszłości. I tak, i rzeczywiście nie mamy w tym interesu. Też bardzo lubiłem jako stand-upera i w końcu go poznaliśmy, bo byliśmy u niego w podcaście, który robił dla...
2: Dla firmy.
3: Dla WP.
2: Z Niemiec firmy.
3: I jak usiedliśmy, to sobie kurwa, to się dzieje cały czas, to znaczy tak właśnie będzie. I też stwierdziłem, nie, kompletnie jesteśmy w ogóle niezabawni, nie ma sensu, więcej nie idziemy do takiego dobrego stand-upera. Jak Pontewski będzie miał podcast, to ja nie idę, to idź sam.
1: Tak, tylko, że w momencie, kiedy komik prezentuje taki bardzo abstrakcyjny humor, to też będąc jego rozmówcą i chcąc go trochę, powiedzmy, dogonić, no ciężko dogonić zawodowego komika, nie będąc zawodowym komikiem, tak, ale chcąc dotrzymać mu kroku jakoś tam, bardzo szybko się okazuje, że on po prostu w tym swoim dowcipie krąży kompletnie nieprzewidywalnymi ścieżkami i ja w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, no nie będę próbował być równie zabawny, bo to się nie uda prostu. Mm-hmm. Więc zmieniłem trochę strategię, ale dobra.
3: Zacząłeś być bardzo smutny. Ostentacyjnie niezabawny.
1: Tak? Otóż to.
2: Nie śmiałeś się z niczego, co powiedział.
3: Nie. zabić jego humorek.
1: To się okazało nieskuteczne kompletnie.
3: No wyobrażam sobie. To jest ciekawa bardzo postać.
1: Niezłymi gośćmi Rock Radia są Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, twórcy podcasteksu, i ja nie planowałem, że my zrobimy pierwszą część ze wstępu tej rozmowy, ale tak się stało. Bardzo dobrze, ja się bardzo cieszę.
3: Super.
2: I jeszcze 6 godzin.
1: Warto było tę drugą kawę wypić, dlatego że ja teraz czuję, że rzeczywiście jestem w takim optymalnym tym.
2: A, co jeszcze tam?
1: Dobrze, proszę bardzo, Bartek, czuj się jak u siebie w domu. Naprawdę.
3: A to co, to teraz będzie muzyka?
1: Tak, teraz
3: proszę
1: będzie
3: Państwa,
1: muzyka.
3: Nickelback, Rockstar.
1: Wiesz co, nie, teraz może być na przykład ten WW, papierosy i gin. Albo na przykład, budka suflera, Cień Wielkiej Góry na przykład.
3: Dobrze.
1: No nie?
3: Piąty bieg?
1: Piąty bieg nie. No na przykład co może być? Taki
2: wiecie,
1: Ira, mój dom.
2: Wiecie, że w zespole WW śpiewa Wojciech Waglewski, taki z wielkiej okoliczności?
1: A on nie odszedł ostatnio z WW przypadkiem?
2: Wygląda jak paździach, to tyle wiem o nim.
3: Jakuba Żulczyka chyba, tak?
2: Coś tam kojarzymy.
1: Już za chwilę z chłopakami z podcasteksu porozmawiamy trochę o rozwoju. Ale nie to, nie coaching czy coś takiego, tylko.
3: Dobrze.
1: Będziemy tutaj, że tak powiem, co to będziemy robili?
3: Pitrasić.
1: Otóż to. W studiu Kuba Kaleta, a także Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, czyli ludzie, którzy stoją za podcasteksem.
2: Siema wszystkim.
1: Elubina. Hej.
3: Cześć. Jak Patrick Texas.
1: Witają się raperzy.
3: No to ci z Pomorza witam. Co to mówił? Spinacz, nie?
2: Spinacz, tylko że to było ironiczne.
3: Wspaniałe. Tak, to było ironiczne.
2: Wspaniały kawałek telewizji.
1: W tej audycji padnie i pada dużo żartów, które są zrozumiałe raczej dla słuchaczy.
2: Osób.
1: Prawdopodobnie tak, ale to jest bardzo przyjemne w ogóle. No więc o rozwoju. Moi drodzy, to będzie teraz takie poważne pytanie z grubsza.
3: Tak.
1: Dlatego, że tak, Podcastex działa od roku 2021 i ja w zasadzie od samego początku niemal też was słucham, bo odkryłem was, kiedy na koncie mieliście raptem kilkanaście odcinków i od tego czasu...
3: Czy ty jesteś true.
2: True gracz, no.
1: Dokładnie tak, więc gdyby ktoś mnie spotkał w waszej koszulce albo w majtkach na ulicy i powiedział, tak, to wymień tematy trzech odcinków, ja bym wtedy powiedział.
3: Szybciutko,
1: no.
2: Super.
3: A trzech pierwszych byś wymienił?
1: Trzech pierwszych. Pamiętam, że była Edyta Górniak na pewno, gdzieś tam na początku. Był w ogóle też odcinek o programie Ziarno.
3: No, ale to już później.
1: Tak. Był też odcinek o, chciałem powiedzieć, o maratonie Uśmiechu, Uśmiechu Warte.
3: Był wywiad z panem Tadeuszem.
1: Tak. Był wywiad też z panem Krzysztofem Marcem o TikToku.
3: Tak.
1: No nie?
3: Był
1: też wywiad, był też odcinek, który mnie mniej interesował, bo mniej, dlatego że ja sportem się średnio, ja się sportem tak jak polityką interesuję. Był o mundialu. Którym? Francja 98 prawdopodobnie.
2: Był.
3: No Francja 98, Euro 2000 to był drugi albo trzeci odcinek. No. Jeszcze był kosmiczny mecz na początku.
1: Tak, i był też odcinek, kilka to była seria tak naprawdę, taka rozciągnięta w czasie, o One Hit Wonders i o dziwnych okładkach płyt.
3: A tak, mieliśmy takie próby z wizualnym materiałem. Tak, to są zróbmy, ja nie wiem jak to dla państwa będzie, ale
2: tak,
3: dla nas
2: się tak myślę,
3: że zróbmy dalszy ciąg taki, że Kuba przez godzinę wymienia wszystkie.
2: Odpytujemy Kubę od każdego odcinka.
1: Ja będę siedział i będę sobie po kolei przypominał patronów i patronki.
3: Aha. O, albo.
2: Był jeszcze tak, był ten Jakimowicz był.
3: Tak. Rywin Gates.
1: Tylko, że Rywin Gate to już było późniejsze.
3: Tak, to już byliśmy dojrzałym podcastem. Tak,
1: no. No dobra, no to dobrze, więc teraz tak.
3: Rozwój.
1: Macie na koncie ponad 200 odcinków w tym momencie.
2: Ale
1: jak to będzie leciało, to... A poza tym było jeszcze kilka takich odcinków nienumerowanych. Przyjmijmy, że ponad 200. Około 200. I kilka dni temu minęła czwarta rocznica publikacji waszego pierwszego odcinka. Dlatego, że pierwszy wasz odcinek, jak twierdzi Wikipedia, a nie wiem, kto tam pisał ten artykuł, czy Krzysiek na przykład tam Tubilewicz pisał.
3: Nie. Zrobimy w ogóle z Krzyśka osobę, która za wszystkim tu stoi.
2: Tak,
3: tu zmontuje,
2: tak,
3: tu napisze na Wikipedii.
1: Czyli to pewnie Kicia Pestka na przykład.
3: Nie. Znamy chyba personalia tej osoby, ale jako, że w tej nocy są błędy, to nie chcę tego wyciągać, bo to
2: są
3: będzie
2: błędy, tak?
3: Kogoś... Tak. A przepraszam, powiedz, jaka tam jest data?
1: Chyba jeden z pierwszych dni czerwca. Trzeci chyba?
2: No, 21 roku, nie drugiego roku. No,
1: pierwszego.
2: No, powiedziałeś, że drugiego wcześniej.
1: Nie, pierwszego powiedział. Okay. A, bo mi się popaliło, bo jest 2026.
2: Tak.
1: No
2: właśnie.
1: No, czyli piąta rocznica.
3: Tak, no, to się zgadza.
1: To przepraszam, ale jasne, po prostu jeszcze żyję w ubiegłym roku tak naprawdę.
3: No, taki właśnie.
2: Wiadomo, do listopada, nie?
1: No. A rok 2000 był 5 lat temu. No, a kiedy... Dobrze, to teraz przejdźmy już do tego pytania.
2: No właśnie.
1: Kiedy się zorientowaliście, że Podcastex to jest coś więcej niż taki zajawkowy projekt robiony dla garstki słuchaczy, a poważny biznes? Oczywiście nie mówię tego z przekąsem, ale no bo generalnie wiem z Q&A, że to jest główna rzecz, którą się zajmujecie i to jest też rzecz, która wam przynosi pieniążki, więc no jest to poważny biznes, tak? To jakby bez cienia ironii.
2: Za siebie mogę powiedzieć, że w momencie, w którym odszedłem z części etatu, na której byłem, znaczy ta część etatu skracała się i skracała, była coraz skromniejsza i w końcu nic z tego etatu nie zostało w firmie, w której pracowałem, więc to rzeczywiście był taki moment. Wydaje mi się, że to przyszło jakoś po końcu pierwszego sezonu, na początku drugiego. Gdy wróciliśmy z drugim, zobaczyliśmy, że jest ten boost słuchaczy, że być może część osób doszła w wakacje, usłyszała, że coś takiego jest, nie? I mieliśmy faktycznie wtedy te wyniki dużo lepsze i one się tylko zwiększały do jakiegoś momentu. No?
3: No, tak, myślę, że to był drugi sezon faktycznie. Zrobiliśmy ich troje, zrobiliśmy lisa, nie? Lisy. I te odcinki, tak. I te odcinki się niosły jakoś tam. I te rzeczy zaczęły latać, udostępniane przez też jakieś zasięgowe postaci czasami. Więc to tak troszkę poważniej zaczęło wyglądać. A potem uruchomiliśmy Patronite'a, bo to już było później. Już chyba w drugim sezonie uruchomiliśmy Patronite'a. Po tam miesiącach zastanawiania się, czy to w ogóle
1: wypada.
3: Oczywiście, że wypada.
2: Pieniądzory.
3: Tak, i okazuje się, że ludzie rozumieją tę formułę, no to jest dobrowolne absolutnie, że się dorzucają do tego interesu. A jak oni się dorzucali do interesu, to my też no, mogliśmy rezygnować z jakichś rzeczy zleceniowych po prostu i odcinać i poświęcać więcej czasu. No i to już się tak napędzało, ten Patronite też się napędzał. No, ale ten drugi sezon mi się wydaje jakiś taki przełomowy, nie?
1: Niezłymi gośćmi Rock Radia byli Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski, Podcastex. Dzięki.
3: Dzięki i przepraszamy.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM. Rock Radio. Klasyka.